0: pić, nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK. Radio SK.

0: bordelu pomiędzy zdrojem. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Mówię, zostań, będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge.
2: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.

0: Braniewo News.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK wybieramy się do kina, bo mamy jesień, a jesień to taka dobra pora na kino. O tym, jak ta jesień będzie wyglądała w kinie Baszta w Braniewie, rozmawiamy z Małgorzatą Stemplińską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak tutaj już Pani Marta zaznaczyła, jesień to bardzo dobry czas dla kina. Nam udało się też premierowo zagrać Lalkę. Tak, premiera była tak jak we wszystkich kinach w Polsce, tak samo w kinie Baszta w Braniewie. I zaczęliśmy 30 premierą, natomiast gramy praktycznie jeszcze do połowy miesiąca, więc kto chce, kto ma ochotę, nie obejrzał jeszcze, to zapraszam gorąco, bo jest to taka, myślę, okazja jedyna w swoim rodzaju, nie trzeba nigdzie jechać, można przyjść do naszego kina i razem obejrzeć świetny film.
1: A Lalka wzbudza duże emocje, zwłaszcza, że pojawiły się tak naprawdę dwie lalki, ta lalka serialowa i lalka wersji kinowej.
2: Tak, no oczywiście proszę nie mylić tych lalek, to są zupełnie inne filmy. Bardziej na pewno polecam tą wersję kinową, gdyż jest tu bardzo taka plejada gwiazd polskich, bardzo dobra obsada, ale też z tego, co mówią ludzie, wychodzą zachwyceni z tego filmu i bardzo podobają im się zdjęcia w ogóle starej Warszawy, przepiękne stroje, no i gra, no cóż dodać, nic ująć. Trzeba po prostu przyjść do naszego kina i samemu zobaczyć, obejrzeć po prostu ten film.
1: Lalkę w Braniewie będzie można oglądać do 13 października.
2: Tak, gramy trochę tak z przerwami, ponieważ są tutaj różne inne imprezy. W związku z tym musimy z tym kinem, tak się trochę wstrzeliwujemy w wolny termin, ale można jeszcze przyjść 5-6 o godzinie 17 i o 20 zapraszamy oraz 10, 11, 12 i 13, czyli gramy do 13.
1: Czyli najlepiej się zapytać, zadzwonić, sprawdzić, ponieważ są to takie nietypowe dni.
2: Dni są nietypowe, ponieważ jest to poniedziałek i wtorek i też zaznaczam, że gramy o 17 i o 20, dlatego że film trwa 2 godziny i 35 minut dokładnie.
1: A generalnie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że kino w Braniewie funkcjonuje od czwartku do niedzieli, ale lalka to wyjątek.
2: To jest wyjątek, dlatego tak długo gramy, ponieważ są pewne zasady. Jeżeli dostaliśmy ten film premierowo, to pod warunkiem, że ten film praktycznie będziemy grać 2 tygodnie, no i musimy się tego trzymać.
1: To dobrze, bo każdy zdąży go zobaczyć, ale nie samą lalką kino Baszta w październiku żyje.
2: Oczywiście mamy też propozycję świetną najnowszego koncertu Andrea Rie i zapraszamy 8, 15 albo 22. Można się wybrać do nas na koncert Andrea Rie, najnowszy koncert Niech żyje Maastricht o godzinie 17. Jest to retransmisja oczywiście, tak jak już wielokrotnie graliśmy Andrea, ma tutaj swoich fanów. Andrea Rie i jego orkiestra Johanna Straussa zapraszają na taki jubileuszowy letni koncert. Pod tytułem Niech żyje Maastricht, pełen walców oraz najpiękniejszej muzyki klasycznej, także to są prawie 3 godziny dobrej zabawy. Oprócz lalki też 10 i 11 mamy taką propozycję dla naszych najmłodszych widzów. Jest to Pucio kocha zwierzaki. Jest to animacja polska, film bardzo przyjemny. Tym razem obok rodziny Pucia w ważnych rolach wystąpi pies Funio, kot Mimi oraz cała ferajna zwierzaków. I tutaj przygotujcie się na mnóstwo śmiechu, wakacyjnych przygód i rodzinnych wzruszeń. To jest to takie w sumie kino dla całej rodziny, ale głównie dla mniejszych dzieci. Także mamy tutaj taką propozycję. Powtarzam, to jest 10-11 o godzinie 15.
1: Też nietypowa godzina.
2: Typowa godzina, dlatego że z kolei o 17 gramy lalkę. Natomiast ostatni weekend, to chciałam serdecznie polecić, to jest 17-18 i tutaj też jest tak trochę dziwnie, bo gramy po prostu z takimi przerwami, więc 17-18 i 29 i 31, i tutaj na 16 zapraszamy na film Marsupilami. Jest to komedia, film przygodowy francuski i tutaj to jest o takim stworku. Podczas wakacyjnego rejsu rodzina odkrywa w bagażu takiego uroczego, żółtego stworka, który zamienia ich wyjazd w taką pełną chaosu i niezapomnianą przygodę. To jest też taki film dla całych rodzin. Natomiast o godzinie 18 tutaj mamy ciekawą propozycję. To film biograficzny, ale to jest w sumie taki urywek z życia Antonego Bourdaina, znanego kucharza, podróżnika. Jeżeli ktoś akurat oglądał, to wiem, że jest kilka sezonów jego takich podróżniczych filmów i to jest taki urywek jego, jak gdyby początek, dlaczego, kiedy on się stał tym Antonem Bourdainem, jak był młody. Więc myślę, że ciekawa propozycja nie tylko dla tych, którzy akurat lubią Antonego. Natomiast tutaj o 20:00 to już miałam taką, jeżeli chodzi o ten film, to miałam taką prośbę, żeby ten film ściągnąć. Jest to film Mistyczka, film polski i opowiada taką prawdziwą historię kobiety, która się nazywała nawet Alicja Lęczewska. Była nauczycielką, była jakąś działaczką partyjną, a później jakieś pewne spotkanie odmieniło jej życie i wkroczyła właśnie w sferę takiej duchowości, taka jej przemiana. No tutaj myślę, że nie tylko ludzie wierzący, myślę, że to jest ciekawa propozycja też dla wszystkich. Może trochę poważniejszy repertuar, ale też mamy na takie filmy zapotrzebowanie.
1: Naszą dzisiejszą rozmowę zaczęłyśmy od tematu jesieni, że jesień to czas na kino i właśnie jesienią w kinie Baszta również rozpoczynacie cykl edukacyjny dla młodzieży.
2: Tak, jest to cykl filmowy w tym roku. Szkoła wybrała sobie cykl Film na maturze. Jest to cykl dla szkół ponadpodstawowych w ramach Młodych Horyzontów Edukacji Filmowej. I tak już zaczynamy 21 października. Spotykamy się na projekcji filmu Dekalog 1. Następnie 24 listopada film KOS polski. Później 11 grudnia Niepewny zakochany Mickiewicz. W styczniu tutaj mamy Ziemię obiecaną. Natomiast w lutym gramy Pianistę, później 16 marca Figuranta i 16 kwietnia Pokot. Więc będzie to 7 filmów w tym cyklu. Poprzedzone to będzie albo po filmie, albo przed. Jest prelekcja, która związana jest właściwie z tym filmem i z jakimiś tematami takimi konkretnymi już. Cały czas korzystała z naszej edukacji Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, a w tym roku dołączyło do nas Liceum Ogólnokształcące, co mnie bardzo cieszy. Też będą przychodzili na nasze tutaj pokazy filmowe. Jest to tak, można powiedzieć, lekcja w kinie, dlatego że oprócz tego filmu jest jeszcze właśnie prelekcja, później jest dyskusja na temat filmu, można też przenieść to później na lekcję. Więc myślę, że taka ciekawa forma dla młodzieży i na początku myśleliśmy, że to się trochę nie przyjmie, że młodzież się będzie nudziła, a okazuje się, że jednak fajnie pracują. Są to ciekawe tematy, poruszające i związane w sumie z lekturami, więc też przydatne w nauczaniu.
1: Zatem kino może być rozrywką, edukacją i czym sobie tam wymarzymy.
2: Dokładnie i myślę też, że też są ważne nasze spotkania tutaj w kinie. Także przychodźcie do nas, spotykajmy się, przeżywajmy razem filmy, bo nigdzie indziej takich wrażeń nie znajdziecie.
1: A do kina Baszta w Braniewie zapraszała Małgorzata Stępińska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również i zapraszam serdecznie.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowemu kierunkowi nauki. Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
4: Witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy Państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mamy pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów. Kierunek studiów Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony, prowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan dr inżynier Dobry Smek. Panie dyrektorze, oddaję głos.
5: Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni Państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka. a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze, zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki, przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo dziękuję za uwagę.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
6: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofak z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
7: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj w Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Hospicjum Malborskiego.
6: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
7: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
6: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
7: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok, nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
6: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
7: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse powiedzmy do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
6: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
7: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
6: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
8: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego i takiej sceny.
6: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
7: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc.

0: przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km. I jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No bo Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy biegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam. Tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod w Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej o której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i

0: Planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
2: Rehabilitacja nabiera rozpędu. Do Braniewskiego Szpitala trafił nowy sprzęt. To m.in. zestawy rehabilitacyjne do nowoczesnej fizykoterapii. Udało się je pozyskać dzięki dofinansowaniu z PFRON-u. Nowy sprzęt, nowe możliwości.
5: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Угоду підписано. Бранєво офіційно налагодило контакти з Hanwha Aerospace Europe, південно-корейською компанією, що працює у секторі оборонної промисловості. Підписана угода передбачає широке співробітництво задля підтримки мешканців Бранєва та розвитку місцевої громади. Серед напрямів співпраці – підтримка освітніх заходів, ініціатив, спрямованих на інтеграцію мешканців, а також спортивних проєктів. Ми бригада, яка постійно розвивається, каже полковник Адам Конюк, командир 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади. Військова частина відзначила своє 32-річчя разом із мешканцями Бранєва. Її командир наголосив, що розвиток бригади – це заслуга його попередників, а він і надалі продовжуватиме цей напрям.
7: Від
6: розвитку особового складу, від кількісного розвитку, але якісного, завдяки вдосконаленню та оновленню техніки, яку ми отримали. Найважливішою технікою, яку бригада отримала в останні роки, стали південно-корейські танки К-2 «Чорна пантера» та самохідні гаубиці К-9, також виробництва Південної Кореї. У рамках святкування 32-ї річниці створення 9-ї Бранєвської бронекавалерійської бригади у Бранєво з'явився новий мурал. Незвичайний подарунок нагадує про зв'язки між військом і містом та про вплив армії на його розвиток, особливо в часи кризи, наголошує мер Бранєва Томаш Щіліцький. Саме військо дало можливість працевлаштувати всіх тих, хто втрачав роботу. Мурал розмістили на житловому будинку на розі вулиць Мельчарського та Сікорського. На ньому зображені військовослужбовець, танк і логотип бригади бранівських танкістів. Будь прикладом, носи світловідбивачі. Під таким гаслом проходить осіння освітня кампанія, яку, зокрема, проводить бранівська поліція. Правоохоронці нагадують про необхідність носити світловідбивні елементи після настання темряви. Завдяки цьому пішоходи та велосипедисти стають помітнішими на дорозі, а водій може побачити їх із більшої відстані. Це дає йому більше часу для відповідної реакції. Література, емоції та історії. Міська публічна бібліотека у Бранєво запрошує на зустріч із Патрицією Войтович, авторкою, яка пише, щоб торкатися сердець і залишати після себе слова, над якими хочеться думати ще довго. Про любов до літератури та не тільки вона розповість у Бранєво в понеділок 12 жовтня. Зустріч розпочнеться о 17:00 у читальній залі для дорослих. «Гаудеамус ігітур» пролунало у Фромборку. Саме так розпочався новий навчальний рік у місцевому університеті третього віку. Після вручення індексів слухачі мали можливість послухати інавгураційну лекцію, яку прочитала Малгожата Дембіцька. Її тема – медіація як ефективний спосіб вирішення конфліктів.
5: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 6 місяців ув'язнення без права на умовне покарання за напад на працівника швидкої допомоги. Такий вирок отримав 48-річний Томаш М. із гміни Вільчента. Під час транспортування до лікарні в Ельблонзі чоловік, перебуваючи під впливом алкоголю, двічі вдарив медика кулаком. Він також має сплатити 5 тисяч злотих компенсації. Вирок поки що не є остаточним. Історичний залізничний вокзал у Браньєво чекає на ґрунтовну реконструкцію. ПКП оголосили тендер на підготовку проєктної документації. Понад 100-річна будівля отримає сучасний зал очікування, туалет та рішення, які полегшать доступ для людей з інвалідністю. Також передбачені приміщення для прикордонної служби, податково-митної служби та залізничної охорони. Завершити модернізацію планують у 2030 році. Не лише для військових. Скористаються і мешканці. Браньєво стало партнером однієї з корейських компаній оборонного сектору. У підписаній з містом угоді визначено кілька напрямів і конкретних заходів, які реалізовуватимуться у рамках співпраці. Це буде сума близько 80 тисяч злотих до кінця року. Міхал Вончевич із Hanfa Airspace Europe додає, що компанія планує підтримувати, зокрема, освітні заходи, ініціативи для інтеграції мешканців та спортивні проєкти. Безпечніші та більш зрозумілі дороги у Пін'єнджно. На муніципальних дорогах міста тривають роботи з оновлення дорожньої розмітки, зокрема пішохідних переходів, ліній та інших позначень на проїжджій частині. Водіїв просять бути особливо уважними, знижувати швидкість у місцях проведення робіт та дотримуватися тимчасової організації руху. Товариство допомоги котам «Кот-котик» у Браньєво знову просить про підтримку. У притулку закінчується корм для підопічних. Серед них хворі коти, тварини після операцій та кішки-мами з кошенятами. Організація закликає долучитися до збору навіть невеликими внесками на придбання їжі. Як наголошують представники товариства, кожна банка корму допомагає тваринам відновитися та дає кошенятам шанс на здоровий старт у житті. Військові 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади змінили форму на спортивний одяг. Під час полігонних навчань на полігоні в Устці відбувся турнір із волейболу. Представники зенітного дивізіону бригади посіли друге місце. Спортивні змагання стали можливістю трохи відпочити після інтенсивних навчань, а також згуртувати команду. Бранівський центр культури розпочинає новий культурний рік. 16 жовтня там відбудеться урочисте відкриття нового сезону. У програмі музична вистава «Принцеси», концерт Мація Тахера та виставка робіт із колекції центру. Також вручать звання «Меценат культури». Початок о 17-й годині. Вхід безкоштовний.
3: СК Браньєво Ньюс.
7: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK gość Jerzy Butkiewicz, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Braniewie, a tematem naszej rozmowy będzie właśnie powstający miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Jerzy Butkiewicz. I robimy tak zwany MPA, Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, chociaż ustawowo wcale nie musimy. Jest to ustawowy obowiązek dla miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców, natomiast nasze miasto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to dokument strategiczny i jeżeli dobrze rozmyślnie go przygotujemy, to będziemy mieli dokument, który będzie załącznikiem do wielu wniosków, gdzie będziemy starali się o zewnętrzne pieniądze na dźwignięcie poważnych inwestycji. Od retencji wody, przez zabezpieczenie spraw związanych z siecią burzową do elementów związanych z gospodarką odpadami. I te inwestycje nie są drobne, to są duże inwestycje i do tego trzeba mieć przemyślane plany i konkretne twarde załączniki i między innymi taki plan adaptacji do zmian klimatycznych jest kluczem do sięgnięcia po większe środki. A poza tym do tego, żebyśmy tak jak dzisiaj mogli spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać, ponieważ jeżeli chcemy wyprodukować jakiś materiał strategiczny o tym, co będziemy robili jutro, pojutrze i za rok, to trudno, żeby jedna głowa to wymyśliła i siedziała jeszcze za biurkiem, nie wychodząc z domu. Musimy spotykać się z mieszkańcami, stąd już kilka edycji w tym roku spotkań z mieszkańcami. Spotykamy się z różnymi grupami wiekowymi. Wczoraj spotykaliśmy się z dziećmi w szkołach podstawowych, będziemy to kontynuowali. Po południu spotkaliśmy się w kinie z osobami dorosłymi. Dzisiaj na targowisku miejskim różnie omawiamy się z branżystami, którzy mają wiedzę na temat wody, melioracji, opadów, pogody. Ale spotykamy się też z mieszkańcami Braniewa, którzy na co dzień w ogóle się tym nie zajmują, natomiast mogą nam opowiedzieć o swoich bolączkach. Musimy zebrać te wszystkie sprawy, żeby bardzo optymalnie przygotować taki dokument strategiczny. On nie da od razu super, stuprocentowej recepty, że tak, robimy to i to. My musimy stworzyć otwarte plany, które przy odpowiednich programach finansowych będą pozwalały dopiero zgłosić się o środki, żeby zrobić konkretne dokumentacje techniczne. Natomiast dokument strategiczny jest nieodzownym załącznikiem, ten MPA, właśnie Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, który zero-jedynkowo decyduje o tym, czy się zdobywa punkty, czy nie. Więc my mamy świadomość tego, bo widzimy, co się dzieje z pogodą, że Braniewo też musi mieć taki dokument i chcemy to zrobić i robimy.
7: A że klimat wpływa na nasze życie, to wiemy nie od dziś i coraz bardziej to odczuwamy. I dlatego może teraz wymieńmy sobie takie strefy naszego życia, w których właśnie doświadczamy tych zmian klimatu.
8: Nie trzeba wcale daleko szukać. To, że pada deszcz, to są sprawy oczywiste. To, że jesienią czy latem pada deszcz, to też. Ale jeżeli spada jego nadmierna ilość, tak jak mogliśmy zaobserwować to wczoraj na ulicach Braniewa, to rzeczywiście nie ma sieci burzowej, która mogłaby to odebrać. Możemy się gniewać, obrażać czy denerwować. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie ma takiej sieci, która mogłaby odebrać taką ilość wody. Natomiast jeśli dopracujemy sprawy związane z retencją, odprowadzeniem wody, chociażby na przebudowane trawniki, które będą nie podniesione, tylko obniżone, idziemy w stronę przejmowania istotnych pierwszych 5 mm opadu, bo jeżeli pozyskamy tą wodę na obszary, które mogą być zalewane, to ona nie wpłynie do sieci, nie będzie zapychała tej sieci, bo pamiętajmy, że taka woda niesie ze sobą różne osady, piachy, liście i tak dalej, i w osadnikach to wszystko jest na bieżąco, to trzeba czyścić, ale mówię o deszczu, skupiamy się na deszczu, no wczoraj był deszcz, dzisiaj mamy słońce i cieszę się, że rozmawiam z panią, a to słońce razi mnie w oczy, cieszę się z tego, ale słońce też bywa niebezpieczne.
7: Zwłaszcza upał. Właśnie. I nie ma się gdzie schować.
8: Właśnie. I przez wiele lat te deszcze nam dokuczały, więc co? Betonowaliśmy okolice, żeby było gdzie postawić samochody, żeby suchą nogą można było przejść i doczekaliśmy się w naszym, nie Braniewie, tylko Polsce i świecie, sytuacji takiej, że tego betonu jest trochę za dużo i dzisiaj jakby idziemy w drugą stronę. Czyli mówimy o wyspach ciepła. Te wyspy ciepła to są powierzchnie, obetonowane powierzchnie, które nadmiernie się nagrzewają i temperatura w dni nasłonecznione jest nieprzyzwoita. Wysoka. Przy okazji ta przyroda, która obcuje z tymi terenami, po prostu choruje. Jeżeli jest za gorąco, to te rośliny najbliżej tych wysp ciepła, one też przechodzą tą aklimatyzację i nie zawsze im ona wychodzi. I ta kondycja tych roślin jest przez to gorsza. W momencie, kiedy rozbetonowujemy, dajemy odpłynąć tej wodzie do miejsc, które ona może odpłynąć, tworzymy sytuacje, w których tworzą się zastoiny, a przy kolejnym dniu, tak jak dzisiaj słonecznym, to odparowuje, odparowując, obniża temperaturę terenu, a jednocześnie poprawia mikroklimat. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze sadzenie roślin, bo można wiele rzeczy krytykować, ale musimy powiedzieć, że w naszym mieście oprócz drzew co roku przybywa bylin, traw, kwiatów.
7: A to ważne między innymi dla owadów.
8: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że z jednej strony likwidujemy wyspy ciepła i ta temperatura otoczenia się robi dobrze, ale jak malarze pędzlem i farbą malują obrazy, tak my tymi bylinami malujemy nasz krajobraz miejski. I niedawno Kościuszki można było powiedzieć, że jest szarą ulicą, a dzisiaj proszę wyjść i zobaczyć, proszę zrobić zdjęcie, proszę na nie spojrzeć. O każdej porze dnia możemy zrobić zdjęcie tego samego miejsca, które będzie miało różne barwy w zależności od nasłonecznienia. Jest to wspaniałe. A co roku zwiększamy areał tych obszarów obsadzonych bylinami i wracam do tego, co pani powiedziała. Bioróżnorodność. Zapylacze to jest jedno, ale bioróżnorodność, bo przecież w jednym miejscu pojawią się mrówki, w innym jaszczurki, jakieś żuczki, dżownice. To jest istotne, żeby to wszystko miało miejsce na ziemi. Przepraszam. Na co dzień chodząc, jak nie jesteśmy wędkarzami, to na co dzień chodzimy i zapominamy w ogóle, że takie dżownice istnieją. A one robią istotną robotę. One robią bardzo ważną robotę, bo ten rozkład części organicznej, poprawa warunków glebowych, to dżownice mają bardzo olbrzymi wkład. No ale kto na co dzień o tym myśli? Ale skoro jest Wydział Ochrony Środowiska i może poświęcić na te sprawy czas, dążymy do tego, żeby się integrować. I dzisiaj taką integrację obserwujemy, bo na targowisku miejskim spotkaliśmy się, zaraz powiem z kim, żeby wyjść do mieszkańców i żeby to nie było tak, że właśnie jest duża impreza, przyjeżdża gwiazda, więc my robimy szum. Nie, wpadliśmy na pomysł, to jest pierwsza edycja Braniewo dla klimatu, wpadliśmy na pomysł, żeby zintegrować się i tak poszczególne wydziały Urzędu Miasta, Wydział Inwestycji, Wydział Ochrony Środowiska, Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, Wodociągi Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Nadleśnictwo Zaporowo, wciągnęliśmy w to stowarzyszeń, wcale nie musieliśmy wciągać, bo oni bardzo chcieli i my też, Stowarzyszenie Pomocy Kotom Kotek, Zakład Gospodarki Komunalnej, Rejonowe Koło Pszczelarskie, Ogrody Działkowe. Można podejść, zobaczyć, jakie piękne mają stoiska i jak wiele informacji mogą nam przekazać. Wreszcie ktoś powie, Towarzystwo Miłośników Braniewa, co oni tam robią? Mają stoisko Skarby ze Śmietnika, czyli to, co nie jedna osoba uważa za śmieci i wyrzuciła to, oni to wydobyli. Zadbali o to i dzisiaj prezentują to na stoisku, ale na co dzień można oglądać to w muzeum. Kto powiedział, że dinozaury czy średniowiecze ma dla nas pakiet informacji, ten okres ma dla nas pakiet informacji o bardzo ciekawych rzeczach. Można zobaczyć maszyny do szycia, odkurzacze, urządzenia, które używały nasze babcie 20-30 lat lat temu. Młodzież jak zobaczy, to się chwyci za głowę. Wow, co to jest? To mogłyby być już odpady, które by zalegały na wysypisku, a one dzisiaj służą nie tylko jako element artystyczny, bo tak jest, ale i naukowy, edukacyjny, informacyjny. To jest bardzo ważne. Fajny punkt powstał pierwszy raz na masowych imprezach w mieście Braniewo, że można wymienić odzież.
7: Tak zwane drugie życie.
8: Drugie życie ubrań. One wcale nie muszą wylądować w koszu na odzież, chociaż te kosze też są po to, że firma, z którą współpracujemy, zabiera to i ta odzież jest wykorzystywana dalej. Ale tu lokalnie możemy wymieniać się. Jest naprawdę fajna atmosfera dzisiaj. Mamy słońce i przede wszystkim korzystamy z tego, że jest targowisko miejskie. Jest idea, żeby wychodzić na co dzień bez byle poważnego powodu jakiejś imprezy lokalnej. Tak po prostu chcemy wyjść do mieszkańców, bo dlaczego urzędnik ma się tylko kojarzyć z tym, że pracuje od 7 do 15 i tak naprawdę siedzi w murach urzędu. My też jesteśmy ludźmi, też się chcemy uśmiechać, też mamy znajomych, rodziny i dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, ale też przychodzą osoby, których na przykład przepraszam, ale nigdy nie widziałem do tej pory, a mieszkam całe życie w Braniewie i też rozmawiamy. I przyszła pani, która zgłosiła swoje uwagi. To właśnie o to chodzi. Bez ciężaru na sercu przyjmuję je, no bo zawsze jest ileś rzeczy zrobionych i zawsze jest ileś do zrobienia, tak? A jeżeli ktoś zwróci uwagę, a czasami zwróci to zupełnie z innej pozycji, z pozycji użytkownika, który używa ten fragment miasta, do którego ja rzadko zachodzę. No bo tak po prostu jest. Jest to istotne. I fajnie, żebyśmy uczyli się to robić. A MPA, skrótowa nazwa Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, powoduje to, że właśnie powinniśmy się spotykać i o tym rozmawiać, no bo powodów do narzekania zawsze będzie dużo, ale cenne jest to, że jutro robimy krok do przodu.
7: A Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, jak usłyszeliśmy przed chwilą, pomoże w lepszym funkcjonowaniu i samego miasta, i samej infrastruktury miasta, przede wszystkim mieszkańców.
8: Mi osobiście również zależy na tym, żeby nie obrażać się jeden na drugiego i jeśli chodzi o sortowanie odpadów. Uczymy się cały czas, ja też jeżdżę na szkolenia, uczę się jak rozmawiać z ludźmi, jak przekonywać ludzi, jak docierać do ludzi, żeby nie było to czysto urzędnicze podejście, bo oczywiście mówią kary, kary, kary. Nikt nie lubi takich sytuacji, takich, przepraszam, policyjnych, że wchodzimy od razu taką presją. Chcemy uczyć, edukować, dlatego nasze wizyty w szkołach i tych wizyt będzie coraz więcej. Od młodzieży zaczynamy, ale będziemy też pukali do wspólnot mieszkaniowych. Bardzo nam zależy na współpracy z zarządcami. Szanowni Państwo, bez Was nie będziemy tak silni, jakby to było możliwe. Pozwólcie nam współpracować, oddelegujcie jedną osobę do współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, żebyśmy poprawili sytuację we wiatach śmietnikowych. Jeżeli będziemy sortowali odpady, będzie nam żyło się lepiej. Mieszkańcy nie będą narzekali na wysypane śmieci obok. Wszak z takiej wiaty śmietnikowej korzysta ograniczone grono ludzi z danego bloku czy dwóch. Zadbajmy, bo to jest nasze, bo to jest wasze. Ja jako urzędnik jestem oddelegowany do tego, że mam przyspieszyć pewne procesy albo wprowadzić na tory, ale tak naprawdę serce mi też podpowiada, że ja chcę się tym zajmować. Chcę się tym zajmować i dopóki starczy mi sił, będę chodził i tak jak to robi, pukam. Wielu mieszkańców już mnie zna, bo zapukałem do ich drzwi. Po prostu będziemy chodzili, pukali i błagam. Papier do niebieskiego, szkło do zielonego, plastik i tworzywo do żółtego, a bio tylko bez worków foliowych. Błagam, bez worków foliowych do brązowego. Po prostu trzeba wysypać obierki z worka, a worek wrzucić do żółtego pojemnika. A jak jest bardzo brudny, już tak bardzo brudny, to wtedy do czarnego pojemnika. Ale proponuję, żeby wrzucić do żółtego.
7: Ja myślę, że temat segregacji odpadów na tym nie został wyczerpany, ale dziękujemy za ten szybki skrót i umawiamy się oczywiście na kolejne spotkanie i temat segregacji odpadów w mieście Braniewie na pewno poruszymy. Jerzy Butkiewicz, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Braniewie. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
3: SK Braniewo.
9: W Kamieniczkach Elbląskich odbyła się konferencja poświęcona programowi Bardzo Młoda Kultura, mówi Katarzyna Olewniczak.
10: Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Kamieniczkach Elbląskich. Zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie przyjął od nas również pan Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pan Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowit. Zapraszam pana dyrektora Antoniego Czyżyka o zabranie głosu.
11: Witam bardzo serdecznie Państwa, jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć w przepięknych murach Kamieniczek Elbląskich i i to przedsięwzięcie, które dzisiaj zagościło, uświetni piękny ten anturaż tego pomieszczenia. Proszę Państwa, od tego roku Centrum Spotkań Europejskich Światowic jest koordynatorem programu w województwie warmińsko-mazurskim Bardzo Młoda Kultura. Przy tym programie zadaliśmy sobie pytania, takie bardzo proste, ale zarazem bardzo ambitne. Co młody człowiek, który ma dzisiaj być twórcą i nie być odbiorcą kultury, może nowego wnieść w swojej lokalnej społeczności? No i okazuje się, że przy realizacji już naszych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy w formie konkursu partnerstwa, 6 podmiotów zrealizowało swoje projekty i okazało się, że młodzież ma wspaniałe pomysły, realizuje te pomysły w swoim środowisku lokalnym. To jest poparte akceptacją tego środowiska. My, jako koordynator, chcemy zbudować partnerstwo instytucji kultury ze społecznością lokalną. Chcemy w tym projekcie pokazać, jaką rolę pełni doświadczony animator, który ma kształtować postawy młodych ludzi, ale chyba to, co chyba też jest ważne, żeby duże ośrodki, duże miasta były kulturotwórcze dla tych miejsc, które dzisiaj na mapie wydarzeń kulturalnych nie istnieją. Co zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę na działalności edukacji kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim i ta diagnoza bardzo często pokazuje potrzeby naszego województwa, naszej społeczności lokalnej i to ma być również podręcznik na przyszłe nasze działania. Tak jak powiedzieliśmy, ten program będzie trwał do 2028 i mam nadzieję, że po doświadczeniach tych zrealizowanych dzisiaj również będziemy mogli spotkać się z nowymi partnerami i o tej naszej bardzo młodej kulturze mówić. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło przywitać pana wiceministra Macieja Wróbla i pana doktora Michała Missana Welblągu, przepraszam, bo to chyba i zaszczyt dla wszystkich tutaj zgromadzonych, pokazujący, że potrafimy w tym naszym województwie o kulturze mówić dobrze. Panie ministrze, bardzo poproszę o kilka słów, bo ja jak się rozgadam, to trochę za dużo, ale ja myślę, że pan minister wiele ciekawszych rzeczy może powiedzieć. Dziękuję.
12: Bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, witam także was. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Program Bardzo Młoda Kultura jest dla nas szczególnie ważny. On od kilku lat oczywiście funkcjonuje. Wcześniej operatorem było Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Ale teraz z powodzeniem tę pałeczkę przejęło Centrum Spotkań Europejskich Światowic. Program Bardzo Młoda Kultura jest dedykowany mieszkańcom mniejszych miejscowości, poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Właśnie po to, żebyście mogli jako młodzi odbiorcy kultury być nie tylko uczestnikami tego świata kulturalnego, ale być jego współautorami, być kreatorami tego świata. Na tym polega to przekazywanie pałeczki młodym pokoleniom, aby dawać im szansę samorealizacji i tworzenia czegoś nowego. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj w świecie algorytmów, platform społecznościowych, świata internetu, w którym każdy z nas jest obecny, sięganie do kultury, do tego rdzenia kulturowego naszego narodu jest niezwykle istotne. Ja wczoraj miałem wielki zaszczyt otworzyć w samym sercu Warszawy, czyli na placu Piłsudskiego, wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi. W rok Jerzego Giedroycia, 120 lat od jego urodzin. To jest człowiek, o którym dzisiaj możemy mówić z odwagą i z dumą jako o autorytecie wielu pokoleń, bo jego słowa, które wypowiadał wiele lat temu, są do dzisiaj niezwykle aktualne, mówiące o przyszłości cywilizacji, o przyszłości kultury i odpowiedzialności za kulturę. To on przez ponad pół wieku szefował najważniejszemu ośrodkowi niezależnej kultury za granicą, czyli stworzył wydawnictwo, i miesięcznik Kultura, który mówił o sprawach dla Polski i Polaków najważniejszych. Był państwowcem, był patriotą, dla niego interes państwa był najważniejszy, ale kultura stanowiła trzon jego funkcjonowania. Uznawał, że właśnie dzięki kulturze przetrwa to, co najcenniejsze dla naszego narodu, przetrwa język, przetrwa tradycja i kultura będzie w stanie zadbać o naszą przyszłość. Dlatego też nie możemy dzisiaj zapominać o kulturze, nie inwestując w młode pokolenie. Bardzo chcemy, żebyście także każdego dnia w swoich szkołach mogli uczyć się tego, jak ten cyfrowy świat się zmienia i jakie niesie za sobą zagrożenia. Stąd na przykład w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich edukacja medialna, a niedługo wiedza o filmie, czyli ta inwestycja w wiedzę o tym, jak kultura jest ważna i jak jest budowana. I cieszę się bardzo, że bardzo młoda kultura ma swojego opiekuna właśnie tutaj w Elblągu, że wy jako mieszkańcy sąsiednich miejscowości, Gronowa Górnego między innymi, możecie brać udział w tym projekcie. To jest dla nas też ważny sygnał, żeby ten program rozbudowywać, żeby zwiększać zasięg jego oddziaływania. Mamy oczywiście partnerstwa w każdym województwie i młodzież z każdego zakątka naszego kraju może brać udział w tym projekcie. Ale ja jako mieszkaniec Warmii Mazur zawsze sercem jestem tu i bardzo się cieszę, że program Bardzo Młoda Kultura tak świetnie się rozbija w naszym województwie na Warmii Mazurach. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to zaangażowanie i trzymam kciuki za kolejne działania, bo przed wami tak naprawdę początek tej drogi, bo jeszcze dużo wyzwań, dyrektorze, dostaniecie od nas. Wszystkiego dobrego i dzięki.
5: SK Braniewo.
7: O Warmio, moja miła, rodzinna ziemio ma, to cytat z takiego nieoficjalnego hymnu warmińskiego, a użyłam go tutaj po to, żeby wprowadzić nas w atmosferę rozmowy o Warmii, o warmińskości, bo przy naszym mikrofonie warmiara Kasia Kosmos, artystka, która udowadnia, że Warmia może być trendy i cool. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
13: Witajcie, dzień dobry.
7: Porozmawiamy o Warmii w pierwszej stolicy Warmii, bo Braniewo to pierwsza stolica Warmii, kiedyś miodem płynąca, że tak powiem.
13: No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Braniewa. Oczywiście są to takie bramy Warmii, nawet tutaj na północnej Warmii. Piękne miejsce, zrobiłam sobie spacerek, pysznie zjadłam, faktycznie miodem mnie poczęstowano i rybą, także bardzo fajnie, już jestem po jednym spotkaniu z młodzieżą braniewską, też bardzo fajnie, a teraz czekam na spotkanie z dorosłymi.
7: A my sobie porozmawiamy o tej Warmii. Ja jestem z Braniewa, ty jesteś z Olsztyna, a Olsztyn i Braniewo to Warmia i my o tym wiemy, ale niektórzy nie.
13: No właśnie, ja się staram w moich rolkach przekazywać chociaż troszkę takiej wiedzy. Ja nie jestem historykiem, etnologiem, nie tworzę programów historycznych, raczej komediowe rolki, ale gdzieś tam zawsze coś troszeczkę przemycę. Czy to czepiec, czy jedno słówko z gwary, czy no właśnie w jednej z rolek, pastiszując Dzień Świra, próbuję nauczyć, no, córkę wszystkich miast Warmii i Braniewo jest na pierwszym miejscu.
7: To bardzo nam miło. Powiedz, czy tak naprawdę od zawsze czułaś w sercu Warmię i kochałaś Warmię?
13: Nie zawsze. Jestem taką córką marnotrawną, przyznaję się i zawsze o tym opowiadam, że to zainteresowanie, miłość i nostalgia gdzieś tak później we mnie wybuchło. Niemniej zawsze coś mnie ciągnęło do tradycji. Ja raczej jestem plastykiem, robiłam dużo rzemiosła, tańczyłam nawet w zespołach ludowych, ale nie miałam takiego gigantycznego zacięcia. Dopiero jak wyjechałam i jak co chwilę musiałam każdemu tłumaczyć, że Olsztyn to nie Mazury, to w pewnym momencie wiarka się przebrała i postanowiłam zrobić pierwszy filmik po prostu takiej wkurzonej warmiary, która wiecznie musi to tłumaczyć. I tyle. To jest taki mój manifest, film założycielski, który do dzisiaj gdzieś tam się toczy po internecie. No i tak to się zaczęło.
7: Województwo warmińsko-mazurskie połączyło jakby Warmię i Mazury w jeden region i tak naprawdę mało osób wie, gdzie przebiega ta granica między Warmią a Mazurami.
13: To nie wszyscy muszą wiedzieć. No przecież nie będziemy od każdego wymagać, żeby w głowie miał mapę. Nie chodzi o to, żeby każdy potrafił wyrecytować i palcem narysować. Chociaż ja dla śmiechu robię taką, mam taką rolkę, w której pokazuję, jak dostać obywatelstwo warmińskie i pierwszym zadaniem to jest narysować z pamięci, z zamkniętymi oczami granice Warmii. To jest oczywiście żart. Ale no jedyne, o co mi chodziło, to po prostu, żeby ludzie tą Warmię zaczęli w ogóle zauważać. Bo uwierz mi, że do dzisiaj dostaję komentarze, że nawet nie słyszałem, że coś takiego istnieje, że cała północno-wschodnia Polska to jest dla wszystkich po prostu jeden wielki region Mazur. No i ja trochę chcę odczarować zbudować ten marketingowy obszar naszego kraju i udowodnić, że nie jesteśmy wszyscy Mazurami. No, jeśli wszyscy mogli się nauczyć, gdzie są Mazury, no to uważam, że mogą się nauczyć i że jest Warmia.
7: A propos Mazur, Mazury, cud natury, hasło bardzo popularne. No i jakby do tego przyczepia się tą Warmię.
13: No to jest przepiękne hasło. Ono obleciało cały świat, bo to była kampania naprawdę rozciągnięta ze swoimi plakatami na cały świat, żeby promować ten region. No i cudownie, tylko no właśnie my troszeczkę gdzieś zginęliśmy w tym, a przecież na Warmii jest równie pięknie.
7: Potwierdzam. A co tobie się podoba na Warmii?
13: No wiesz co, nic odkrywczego nie powiem, jeśli powiem, że po prostu natura. Jeśli powiem, że uwielbiam jeździć alejami, chociaż są trochę niebezpieczne i wzbudzają ostatnio kontrowersje, że kocham pagórki, że nie wyobrażam sobie lata bez zimy, bez śniegu, a to nie jest wcale takie oczywiste. Jak mieszkałam 15 lat w Toruniu, no to tam śnieg właściwie nie pada. Tam jeśli chcesz się pokąpać w jeziorze, to musisz jechać 30 km, a tutaj mamy to właściwie na każdym osiedlu w Olsztynie. No więc to są takie oczywistości. Ludzie też są inni. Tu jednak ciężko powiedzieć, czym konkretnie to się różni, no ale jednak to jest moje miejsce i to jest jak z matką. Matki się nie wybiera, trzeba ją kochać taka, jaka jest i my będąc tutaj musimy dbać i chwalić nasz region.
7: I ty to robisz bardzo fajnie. Projekt To jest Warmia. Czy on trafia do młodych ludzi? Odzywają się do ciebie?
13: Na pewno trafia do moich rówieśników. Ja spotykam się z różnymi grupami. Młodzież, no wiesz, patrzy na mnie już jak na taką trochę szaloną matkę czasem, bo ja jestem przed 40, więc ja już bym mogła być ich mamą. Więc moje poczucie humoru, w których ja nawiązuję do popkultury, do lat 90., które ja znałam z tego, że ja żyłam w tych czasach, czy nawiązuję do klasyków kina moich rodziców, to dla nich to już jest zupełnie inny świat. Ich nie śmieszą te, do końca te rzeczy, które mnie śmieszą. Niemniej jestem na pewno bliżej nich niż powiedzmy jeszcze wyższe pokolenie, które po prostu robi suchy wykład, który przedstawia no, historię w taki bardzo akademicki sposób, prawda? No liczę na to, że z pokolenia Z, czy teraz tych jeszcze młodszych, to są alfy chyba, no wykluje się następna jakaś pasjonatka, może pasjonat teraz jakiś szalony Warmiak, który też w social mediach będzie opowiadał na swój własny sposób, także czekamy.
7: A ty dzięki temu projektowi, rozumiem, też odkrywasz Warmię, prawda?
13: Tak, wiesz, ja tak im więcej się dowiaduję, tym więcej się okazuje, że tak bardzo mało wiem, tak bardzo mało znamy tą naszą Warmię. Jest tyle rzeczy do zwiedzenia, odkrycia, że naprawdę nie ma po co jechać na granicę, wystarczy wychylić nosa poza swoje miejsce i jest u nas naprawdę cudownie, więc Warmia jest ciągle dla mnie nieodkryta.
7: A czym byś wypromowała Warmię?
13: No wiesz, cała moja działalność gdzieś to jest promowanie Warmii. No i ja to robię trochę w nieoczywisty sposób, bo często wsadzam kij w mrowisko, krytykuję, wykorzystuję AI, tworzę rzeczy, które nie są w oczywisty sposób marketingowo-turystyczne. Jakby nie latam dronem pokazując, że jest tu ładnie, bo to jest dla mnie oczywiste. Tworzę postaci, powiedzmy, agresywne, głośne, wiesz, które krzyczą, a nie mówią spokojnym głosem, które tupią nogą. No i dlatego to się tak niesie chyba, bo to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej turystyki przewodnika, który spokojnie nam wykłada daty, mówi, jakie to było ważne, a no mnie też to w gruncie rzeczy jakoś nudzi. Ja wiem, że są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i jeśli ktoś dzięki mnie załapie bakcyla warmiowego i będzie chciał dowiedzieć się więcej, to ja wiem, że on znajdzie takich ludzi i takie instytucje, które mu to powiedzą. Ja jestem tylko od zarażania słowem Warmia.
7: Od zarażania w taki sposób, że tworzysz rolki, opowiadasz, ale i też czasami śpiewasz.
13: Tak, mam na koncie jedną piosenkę. Pierwszy mój debiut śpiewaczy, chociaż przyznaję się, że nie jestem śpiewaczką, ale no musiałam to zrobić. Na fali teraz, po zachłyśnięciu się zafascynowaniu AI-em, teraz przychodzi ta fala tego negowania. I mamy dosyć wygenerowanych rzeczy, zbyt podobnych do siebie, więc ja już nie chciałam kontynuować też tej ścieżki i spróbowałam własnych sił. Uderzyłam w ważny temat poczucia tożsamości, tego, że my właściwie na Warmii wszyscy jesteśmy skądś, że nasi dziadkowie są z różnych stron, bo taka jest trudna historia tych ziem. Więc ja to wyraziłam w piosence, pokazałam najpiękniej Warmię, jak tam potrafiłam, zjechaliśmy setki kilometrów w teledysku, żeby i od pałacy przez jeziora, lasy, stroje ludowe, nowoczesne, murale, czepiec, naprawdę jest tam wszystko upakowane w 3 minuty wraz z takim nostalgicznym zapytaniem, czy to już jest mój dom i czy mogę się nazywać tą warmiaczką wreszcie.
7: A czego nie?
13: No właśnie, ja sobie sama odpowiedziałam na to pytanie, ale niech każdy obejrzy i rozezna.
7: Zatem zapraszamy. Projekt tu jest Warmia, Kasia Kosmos, Warmiaczka.
13: Warmiaczka, dziękuję.
7: Marta Hajkowicz, również z Warmii, pozdrawiam.
13: Pozdrawiam.
3: SK Braniewo News.
7: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia Stromborka, konkretnie ze wzgórza katedralnego, które historią jest nasycone. I właśnie tutaj odbyła się konferencja podsumowująca projekt Copernicus 2043. To projekt poświęcony wynikom badań archeologicznych i antropologicznych prowadzonych w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku. Badania, które trwają od 3 lat, nadzoruje jakby motorem napędowym tych badań jest Fundacja Nicolaus Copernicus, a szefem tej fundacji, prezesem jest Robert Szaj, z którym właśnie w tej chwili o badaniach porozmawiamy. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
7: Panie prezesie, dlaczego zdecydowaliście się na badania miejsca, które wydawałoby się, że zbadane już nie raz było?
14: Były badane poszczególne drobne wycinki przestrzeni katedry i na pewno bardzo dużo wiemy o tym, co jest nad posadzką, bo widzimy to. Każdy historyk sztuki, każdy badacz może przyjść, zobaczyć ołtarz, może zobaczyć malarstwo, rzeźbiarstwo, które jest widoczne dla każdego, kto jest gościem katedry. Natomiast my skupiliśmy się, i zaraz powiem dlaczego, na badaniach tego, co jest pod posadzką katedry. Wiele lat temu prowadzono badania archeologiczne, zresztą Frombork i wzgórze katedralne takimi badaniami było objęte nieraz. Natomiast były to bardzo zawsze drobne wycinki i drobne fragmenty tego, co znajduje się pod ziemią. I to było zazwyczaj realizowane przed pracami albo konserwatorskimi, albo remontowymi.
7: Bo tak trzeba było.
14: Bo tak trzeba i tak należy robić. Natomiast my podjęliśmy się bardzo takiego trudnego obszaru. Otóż ponad 20 lat temu prowadzone były prace archeologiczne mające na celu odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika.
7: I je znaleziono.
14: I te szczątki zostały znalezione. Na początku zidentyfikowano je na podstawie czaszki, a następnie badań genetycznych. Natomiast część środowiska naukowego ma spore wątpliwości do tego, czy te szczątki rzeczywiście są szczątkami Mikołaja Kopernika. Odpowiedź na pytanie, czy to są na pewno szczątki Mikołaja Kopernika, my dzisiaj możemy powiedzieć i mówimy za naukowcami sprzed 20 lat, że to są szczątki Kopernika z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Natomiast, żeby mieć pewność, musielibyśmy przeprowadzić badania genetyczne porównawcze z członkiem rodziny Mikołaja Kopernika. No i postawiliśmy sobie taki problem badawczy, mianowicie podjęcie się próby odnalezienia szczątków najbliższego członka rodziny Mikołaja Kopernika, czyli brata mamy Mikołaja Kopernika, Łukasza Wacenrodę, który przez kilkadziesiąt lat był biskupem warmińskim i który według przekazów kronikarskich został pochowany we Fromborku wraz z innymi biskupami z tamtego okresu, którzy rządzili Warmią, byli książętami Warmii i spoczęli w katedrze fromborskiej, bo to stolica całej diecezji warmińskiej.
7: Chociaż są tacy, którzy takich szczątków doszukiwaliby się na przykład w Bazylice Mniejszej w Braniewie.
14: W Bazylice Mniejszej w Braniewie można się doszukiwać tych szczątków, o których napisali kronikarze. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z materiałów źródłowych, a my korzystamy z materiałów takich, które mówią o tym, gdzie byli pochowani biskupi, to biskupi byli chowani w katedrze we Fromborku, dlatego że Braniewo było tylko stolicą diecezji warmińskiej bardzo krótko za pierwszego biskupa, a potem ta stolica była tutaj. To była najważniejsza świątynia i każdy z biskupów, kanoników warmińskich chciał być pochowany w tej najważniejszej świątyni, czyli w stolicy Warmii. I tak było właśnie z biskupami z tamtego okresu, w tym z biskupem Łukaszem Wacenrodem. My wiemy o tym, że wielu biskupów było w tamtym czasie pochowanych w katedrze we Fromborku. No i podjęliśmy się próby, wieloletniej próby odnalezienia biskupa, szczątków biskupa. No i tutaj, jak to w projektach, które są projektami naukowymi, na początku wydawało nam się, że będzie to niezbyt trudne zadanie, że znajdziemy kryptę, w której pochowani są biskupi, o których piszą kroniki, że 7 biskupów jest w krypcie, no i że znajdziemy tych biskupów bez problemu, że szybko zidentyfikujemy, który biskup jest który i potem potem pobierzemy próbki DNA, porównamy z DNA Mikołaja Kopernika i będziemy mieć wszystko jasno. I rzeczywiście, będzie wielki sukces. Natomiast oczywiście tak sukcesy wyglądają w filmach z Indiana Jonesem albo w filmach przygodowych. Natomiast w prawdziwej nauce zupełnie inaczej to wygląda.
7: Żmudna praca.
14: Żmudna, ciężka praca. I rzeczywiście, na początku badań w katedrze we Fromborku, dzięki zarówno żmudnej pracy archiwalnej, opracowaniom, które mieliśmy na początku projektu, zidentyfikowaliśmy kryptę, którą dzisiaj możemy powiedzieć, że raczej z dużą pewnością była kryptą biskupią. Ta krypta oczywiście była wcześniej znaleziona przez Odwierty, natomiast my byliśmy pierwszymi, którzy z aparatem naukowym weszliśmy do tej krypty. No i rzeczywiście, jak wprowadziliśmy najpierw kamery, bo musieliśmy zabezpieczyć tę kryptę biologicznie, bo tam było bardzo dużo patogenów, które mogły zaszkodzić całemu mojemu zespołowi badawczemu. Zobaczyliśmy bardzo zdewastowane pochówki, ale wydawało się, że tam jest 7 trumien ułożonych, tak jak pisano w kronikach. Więc my już oczyma wyobraźni widzieliśmy, tu jest biskup Tungen, tu jest biskup Wachenrode, tu jest biskup Dantyszek, więc nasza wyobraźnia nam dużo podpowiadała, natomiast wyobraźnia to nie nauka. Do krypty weszli badacze, weszli archeolodzy, następnie antropolodzy, którzy podjęli te pochówki, no i się okazało, że wśród tych 7 pochówków są 2 kobiety, ksiądz pochowany na obcasach dość wysokich, bo był dość niskiego wzrostu, więc pewnie miał jakieś kompleksy. Jakieś 2 pochówki z dużym prawdopodobieństwem śmierci z powodu kiły, więc takie pochówki w tej krypcie znaleźliśmy.
7: Ani śladu Łukasza Wachenrode.
14: I chyba śladów, poza drobnymi śladami z XV-XVI wieku bardzo drogich tkanin, nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków biskupich. Te trumny, to co było w tych trumnach, było poddane rzetelnym badaniom antropologicznym, dendrologicznym, biologicznym. Były zbadane także owady, które w tamtych czasach żyły, więc my mamy pełną wiedzę o tej krypcie. Część szczątków wynieśliśmy z tej krypty, część pochówków tam pozostała. W każdym razie krypta jest przebadana. Bardzo dokładne wyniki tych badań zostały zaprezentowane na naszej konferencji w kapitularzu warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku, w tym starym pomieszczeniu, w którym teraz się znajdujemy, właśnie tutaj w kapitularzu, w miejscu, gdzie pracował też Mikołaj Kopernik, gdzie pracowali inni zacni mieszkańcy naszego regionu Warmii. To tutaj właśnie zaprezentowaliśmy te wyniki. Natomiast, co ciekawe, w tej krypcie znaleźliśmy też takie zasypisko składające się z kości, które okazało się, że są dodatkowymi pochówkami. Łącznie w tej krypcie zidentyfikowaliśmy 12 lub 13 osób, z czego 7 w trumnach, a pozostałe poza trumnami. No ale te kości były bardzo długo poddawane analizom antropologicznym, a my w międzyczasie postawiliśmy sobie inny, kolejną hipotezę, co mogło się stać, gdzie są biskupi. No i jedna z hipotez głosiła, że być może pochówki te znajdują się w najstarszej części krypty kanonickiej, która według dokumentów w tej formie, która teraz jest, została przygotowana na początku XVIII wieku, ale analizy architektoniczne wskazują, że jest to krypta, która ma mniej więcej tyle lat co katedra, czyli została zbudowana w XIV, najpóźniej w XV wieku, ale raczej w XIV. I postanowiliśmy sprawdzić, czy wśród pochówków w tej krypcie nie znajdują się starsze pochówki.
7: Tak, pojawiły się kolejne badania.
14: Tak, to były w ramach tego samego projektu kolejny etap badań, bo tu trafiliśmy na rafę, nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków. Oczywiście cała wielka, fajna tajemnica, bo znaleźliśmy na przykład ornat prymasa Wyczgi, który nie jest pochowany we Fromborku, więc identyfikowaliśmy, skąd ornat prymasa, który, jak sprawdziliśmy później, jest pochowany w Gnieźnie, znalazł się w krypcie biskupiej we Fromborku, więc odnaleźliśmy kanonika konarskiego, przyjaciela prymasa Wyczgi, odnaleźliśmy w kronikach, w dawnych dokumentach. Okazało się, że byli bardzo bliskimi przyjaciółmi i pewnie kanonik konarski, którego trumna na szczęście była oznaczona, bo inskrypcje pierwszych liter imion i nazwiska mogliśmy na tej trumnie zidentyfikować właśnie. Więc tutaj była też taka praca detektywistyczna. Przez kilka wieczorów szukaliśmy, analizowaliśmy, byliśmy w ogóle w szoku na początku, że prymas Wyczga jest pochowany we Fromborku, czy jest w Gnieźnie. Nawet dzwoniliśmy do Gnieźnia, zapytaliśmy się, czy na pewno wiecie, czy tam jest prymas pochowany. Tak, jest w Gnieźnie. Więc tutaj musieliśmy w inną stronę pójść. Natomiast chcieliśmy zweryfikować kolejną hipotezę, że w tej wielkiej krypcie kanonickiej, największej chyba w Europie tego typu krypcie, badanej, być może się znajdują starsze pochówki. Ale żeby to przebadać, każdy z tych pochówków, to była niesamowita wielka praca w 2025 i 2026 roku. Tę pracę zapoczątkował zespół dr Moniki Kamińskiej, szefowej archeologii na zamku na Wawelu. Dokończył zespół Damiana Spata, archeologa tutaj z Warmii. To była naprawdę bardzo ciężka praca, bo my podejmowaliśmy każdą trumnę, każdy pochówek, każde szczątki. Analizowaliśmy je. Analizowaliśmy wnętrze każdej trumny. Ta krypta była zawalona trumnami. Tam nie było żadnego porządku. To było widać, że ona była wielokrotnie dewastowana, wielokrotnie szabrowana. Tam tych cmentarnych hien w ludzkiej skórze pojawiło się w tej krypcie bardzo wielu, oby im ziemia lekka była, żeby nie spotkały ich to samo, co oni zgotowali tym kanonikom, którzy tam byli.
7: A tych kanoników, przypomnijmy, było ponad 100.
14: Ponad 100 i 6 biskupów też pochowanych. Ostatecznie zidentyfikowaliśmy. Natomiast my też nie mogliśmy przerzucać tych trumien, zachowywać się je właśnie jak ci grabieżcy i złodzieje, bandyci, którzy wchodzili pewnie przez ostatnich, pewnie kilkaset lat do tej krypty, a pewnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat też. No i my nie mogliśmy przerzucać tych trumien jak ci bandyci, tylko każdą trumnę musieliśmy zbadać, każde szczątki z godnością i honorami odpowiednimi podjąć i również je zbadać. Natomiast wśród tych pochówków nie znaleźliśmy żadnych pochówków starszych niż początek XVIII wieku. W związku z tym chcieliśmy zweryfikować kolejną hipotezę, że być może starsze pochówki znajdują się pod posadzką tej krypty. Dokonaliśmy stosownych sondaży i z tych sondaży, które przeprowadziliśmy pod posadzką, też nie znaleźliśmy śladów pochówku. W międzyczasie antropolodzy pracowali nad materiałem z krypty biskupiej. No i pani doktor Marchewka Długońska po pracach nad tymi szczątkami doszła do wniosku, że część tych szczątków, które są w krypcie biskupiej, gdzie też znaleźliśmy pochówki, tak naprawdę z XVII wieku, z dużym prawdopodobieństwem część tych szczątków, która była takim osuarium, które nie leżały w trumnie, tylko były obok, mogą być szczątkami biskupów.
7: I również biskupa Wacenrode.
14: My, wiedząc o tym, że mogą to być szczątki biskupie, pobraliśmy do dalszych badań próbki z tych szczątków. Te próbki zostały zabezpieczone. Na tym się zgodnie z opisem projekt kończy. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, wyciągnąć następujące hipotezy. Po pierwsze, te badania, które robiliśmy w katedrze we Fromborku, to były największe tego typu badania w Europie. Jak twierdzą naukowcy, tak wielkiej pracy, jeżeli chodzi o pochówki kanonickie w kryptach i biskupie, nie były realizowane w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Na pewno największe w Polsce. Po drugie, znaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy największy zbiór w Europie tkanin grzebalnych, kielichów trumiennych i innych elementów. To dzisiaj wiemy o tym. Wiemy też, że w tych największych na skalę europejską badaniach nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków biskupich sprzed grabieży szwedzkiej i na początku XVII wieku i później podczas potopu szwedzkiego. W związku z tym możemy przypuszczać tak, że potop szwedzki zdewastował katedrę, że ci grabieżcy, którzy przyszli do nas w XVII wieku, zniszczyli pochówki, które były w tych kryptach, które zidentyfikowaliśmy i te krypty były zdewastowane. W związku z tym kanonicy, którzy wrócili do Fromborka po potopie szwedzkim, by porządkować i katedrę, która była też zdewastowana i zniszczona. Stąd dzisiaj mamy wystrój katedry barokowy, a nie wcześniejszy. Tych śladów wcześniejszych tak naprawdę i tych zabytków z okresu wcześniejszego mamy niewiele. Te dewastacje musiały być na bardzo dużym poziomie. Te pochówki musiały być zniszczone, ograbione ze wszelkich dóbr materialnych, czyli pierścieni, krzyży i nawet szat, w których byli pochowani biskupi. Może te drobne elementy szat, które znaleźliśmy w krypcie biskupiej, są fragmentami szat biskupich, bo tam w dwóch trumnach znaleźliśmy takie starsze niż osoby, które były pochowane. Znaleźliśmy fragmenty i bardzo takie szaty, fragmenty szat i ubiorów bardzo ekskluzywnych jak na tamte czasy, więc być może rzeczywiście jakieś drobne fragmenty tych szat pozostały nieograbione przez Szwedów. Natomiast musimy powiedzieć, że ta grabież jest większa niż nam się wydawało. To mniej więcej te hieny cmentarne, które przybyły tutaj z północy, ograbiły Fromborską katedrę, nie tylko z Biblioteki Mikołaja Kopernika, którą możemy dzisiaj podziwiać na Uniwersytecie w Uppsali, ale też ograbiły przede wszystkim z tych dóbr materialnych i zniszczyły pochówki biskupie. W związku z tym ci biskupi, pewnie kości ich były porozrzucane. Nikt w XVII wieku po potopie szwedzkim nie miał narzędzi badawczych, żeby identyfikować, ta piszczel jest tej osoby, a tamta, więc pewnie te kości zostały w jedno miejsce zgarnięte w tych kryptach i w tej krypcie biskupiej pewnie one gdzieś tam znajdowały się w jej pobliżu i stąd to osuarium, które dzisiaj jest badane i szczątki i kości są tam przez naszych naukowców analizowane.
7: I to daje nadzieję na to, że biskup Wacenrode jednak tutaj pochowany był.
14: To, że pochowany był tak jak Mikołaj Kopernik, to raczej mamy co do tego pewność, bo opowiadanie przez ignorantów to, że Kopernik został pochowany w Toruniu, podobnie jak biskup Wacenrode, chociaż w przypadku biskupa Wacenrodego ja rozumiem, skąd biorą się te hipotezy, bo on zmarł w Toruniu, no ale został, i wiemy o tym z dokumentów źródłowych, że zostały jego zwłoki przewiezione do katedry we Fromborku, no bo nie było zwyczaju takiego jak dzisiaj, że rodzina pewnie by dzisiaj zadbała o to, żeby na miejscu było pochowane, ale my musimy patrzeć na realia tamtych czasów, tamtej epoki.
7: No i rangę.
14: No i rangę osoby, która miała pewnie życzenie, żeby być pochowanym we Fromborku, w swojej katedrze, a nie w Lidzbarku czy w Toruniu. No co do Kopernika nie mamy wątpliwości, że był tutaj.
7: Że rozumiem, badania się nie kończą.
14: Ten projekt się kończy, robimy ostatnie w tej chwili porządki, porządkujemy, przygotowujemy inwentaryzację wszystkich zabytków, wszystkich znalezisk po to, żeby po pierwsze projekt rozliczyć z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo ten projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa i ten program nam dofinansował to, ale nasze działania się nie kończą, będziemy szukali kolejnych środków, żeby nasze badania po pierwsze antropologiczne i genetyczne, bo ten projekt się kończył pobraniem próbek do badań. No ale słuchaj, na same badania, zgodnie z harmonogramem tego projektu, my już w ramach kolejnego projektu chcemy zrealizować, żeby dalej szukać odpowiedzi na te pytania, tym bardziej, że nasz stan badań i wiedzy naukowców, którzy brali udział w tym, mówią o tym, że tak naprawdę to być może to te kości, które są w zasypie i tym zbiorowisku tych kości w krypcie biskupiej, są kośćmi, które mogłyby też należeć również, oprócz innych biskupów, do biskupa Łukasza. W związku z tym my tak naprawdę pobraliśmy próbki z kilku kości, bo wiemy, że każda z tych kości ma innego właściciela. W związku z tym my pobraliśmy z tych kości, które wydają się być z pewnym prawdopodobieństwem, nie jakimś ogromnym, wielkim, ale z pewnym prawdopodobieństwem szczątkami biskupów warmińskich.
7: Czyli praktyczne działania we Fromborku się zakończyły, ale tajemnice mogą być odkrywane jeszcze w czeluściach laboratoriów i specjalistycznych pracowników.
14: My nie przebadaliśmy wszystkich podziemi Fromborskiej katedry. Przy czym wiemy o tym, że innych krypt, które zidentyfikowaliśmy w trakcie tych badań, po prostu chyba nie ma. Więc mogą być zasypane krypty i takie dwa miejsca mamy zidentyfikowane, ale wymagałoby to ogromnych prac, po pierwsze budowlanych, zabezpieczających, by nie naruszyć struktury katedry, a to są wielomilionowe nakłady i dzisiaj po prostu wydaje się być tak, że nie ma środków na to, by takie badania kontynuować, natomiast pewnie z mniejszych projektów badawczych będziemy chcieli badać kawałeczek po kawałeczku. My mamy zidentyfikowaną, mamy opisaną tak naprawdę każdą płytkę na posadzce katedry. My wiemy na podstawie badań georadarowych i niekiedy też sondażowych, co znajduje się pod tą płytką, więc to jest tak, że my wykonaliśmy ogromną pracę, też inwentaryzującą to, co znajduje się w katedrze pod posadzką.
7: Zatem jest co analizować i miejmy nadzieję, że owoce tej analizy będą satysfakcjonujące.
14: Też mam taką nadzieję. Ja przede wszystkim za tę wielką 3-letnią pracę chciałbym podziękować Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programowi Nauka dla Społeczeństwa, bo dzięki temu mogliśmy współpracować z kilkudziesięcioma naukowcami, którzy przy tym projekcie pracowali. Dzięki ogromnemu wsparciu księdza doktora Jacka Wojtkowskiego mogliśmy i kurii, a także arcybiskupa warmińskiego, mogliśmy eksplorować to, co znajduje się pod posadzką. Mogliśmy tak naprawdę dotykać szczątków tych osób, które odcisnęły niezwykłe piętno na historii Warmii, na historii naszego regionu, ale też chciałbym podziękować wielkiemu zespołowi badawczemu, który był naprawdę bardzo zaangażowany w projekt. My tu zaangażowaliśmy też duże zasoby, odwierty, podejście pod poszczególne obszary krypty kanonickiej. Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę i za to jestem niezmiernie wdzięczny tym wszystkim, którzy przy tym projekcie pracowali. I to nie koniec, to nie to, że my kończymy dzisiaj pracę w katedrze. Pewnie będzie jakaś przerwa, będziemy szukali środków finansowych, żeby dalej eksplorować i odkrywać tajemnice. Dzisiaj oczywiście w laboratoriach będziemy odkrywać tajemnice, ale też będziemy starali się, bo przed nami dzisiaj tak naprawdę są dwa miejsca jeszcze w katedrze, które chcielibyśmy, ale ja nie chcę teraz mówić o tym, chcielibyśmy pod nie podejść, ale wymaga to naprawdę ogromnego zaangażowania i finansowego, i technicznego, tak żeby nie naruszyć struktury katedry, a dla nas to jest najważniejsze, żeby nasze badanie nikomu nie szkodziło.
7: W takim razie my życzymy Wam szczęścia. miejsca i tego, żebyście zdobyli pieniądze i mieli pozwolenia na kolejne badania, a my będziemy się tymi badaniami interesować. A za dziś dziękuję. Naszym gościem był prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus Robert Szaj. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję uprzejmie.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
2: Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. To dobry moment, żeby porozmawiać z miejskim rzecznikiem konsumentów. W Weskowym studiu witam Pawła Rodziewicza. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I na początek zapytam, czym na co dzień zajmuje się Rzecznik Praw Konsumentów?
15: Rzecznik Praw Konsumentów zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli takich sporów, które mogą wyniknąć na gruncie stosunku prawnego pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Spory to mogą mieć bardzo różny charakter, ponieważ już na etapie zawierania umowy może dochodzić do różnego rodzaju błędów, czy też nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Może do nich dochodzić również w trakcie realizacji umowy, bądź też w trakcie jej zakończania. Te wszystkie problemy trafiają do mojego biura i moim zadaniem jest w pierwszej kolejności doprowadzić do polubownego rozwiązania takiego sporu, a jeżeli jest to niemożliwe, pomagam również moim konsumentom dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
2: A czego tak konkretnie najczęściej dotyczą te sprawy? Czy to jest zakup wadliwego towaru, czy jakaś niefachowo wykonana usługa?
15: I z takimi przypadkami mam do czynienia bardzo często. Rynek konsumencki jest bardzo obszerny. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą każdego rodzaju dóbr, a także usług.
2: Czy ludzie mają większą

0: muszę zauważyć, że ta świadomość z roku na rok jest coraz wyższa.
1: Czy możemy taką jakby uniwersalną jakąś poradę, podpowiedź udzielić konsumentom, co robić, żeby minimalizować ryzyko jakiegoś oszustwa czy jakiejś straty związanej z zawieraniem tych umów konsumenckich?
0: Najbardziej uniwersalną radą, jaką można udzielić, jest ograniczyć zaufanie, ponieważ nadmiar zaufania, który towarzyszy najczęściej osobom starszym, prowadzi do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Ci nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią w bardzo sprytny sposób wykorzystać to zaufanie, doprowadzając do zawierania bardzo, bardzo niekorzystnych, wręcz oszukańczych umów.
1: Tutaj wspomniał Pan ważną sprawę, właśnie zasada ograniczonego zaufania. Na bazie takiego zaufania przez wiele lat funkcjonowały firmy organizujące pokazy, głównie nastawione na osoby starsze, z którymi Pan przez kilka ładnych lat, no nie powiem, że prowadził krucjatę, ale to była naprawdę walka.
0: Tak, myślę, że walka to jest odpowiednie słowo, ponieważ przez wiele, wiele lat, przez 5-6 lat zmagałem się z tym zjawiskiem i przyznam szczerze, nie było łatwo. W dalszym ciągu w całej Polsce te pokazy funkcjonują, aczkolwiek zmieniają się sposoby realizowania tych spotkań. W Elblągu już od 2 lat nie miałem ani jednej osoby pokrzywdzonej na skutek działania firm organizujących pokazy. Czyli można powiedzieć, że te działania okazały się skuteczne.
1: Nie była to łatwa sprawa. Proszę mi powiedzieć, no, w jaki sposób udało się Panu doprowadzić do tego, że w Elblągu nie ma w tej chwili pokazów, na których zwłaszcza osoby starsze były naciągane?
0: No, ciężko tak pokrótce opisać, ponieważ była to długa droga, którą przemierzałem wspólnie z licznymi podmiotami, które udzieliły mi naprawdę dużej pomocy. Samemu najpewniej nie dałbym rady i tutaj ogromne podziękowania dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, dla Inspekcji Handlowej, dla Izby Celno-Skarbowej, ale przede wszystkim chciałem podziękować seniorom, którzy po pierwsze obdarzyli mnie zaufaniem i pomogli mi dostać się na pokazy, na które ja nie miałem wstępu, i utrwalić materiał dowodowy, który później mógł być użyty w sądzie w charakterze materiału dowodowego.
1: Z tego co wiem, to udało się Panu pozyskać, może to jest złe słowo, ale nawiązać współpracę z kilkoma seniorami z terenu miasta Elbląga, którzy byli zapraszani na te pokazy. Proszę mi powiedzieć, czy cały czas ta sieć funkcjonuje i czy docierają do Pana informacje o na przykład próbach zorganizowania takich pokazów, quasi pokazów na terenie Elbląga?
0: Tak, rzeczywiście w zeszłym roku doszło do takiej sytuacji, gdzie jedna z firm usiłowała taki pokaz zorganizować i na kilka dni przed planowanym spotkaniem otrzymałem już od 5 różnych osób informacje o tym, że taki pokaz będzie zorganizowany w jednym z mniejszych elbląskich hoteli. Udało się odwiedzić to miejsce z policją i zapobiec pokrzywdzeniu, tak? Zapobiec zawarciu jakiejkolwiek umowy w trakcie tego spotkania.
1: To może warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo dlaczego z taką determinacją Pan przeciwdziałał organizowaniu tych pokazów? W wyniku tych zawartych umów seniorzy, głównie seniorzy, ponosili kolosalne straty.
0: Tak, panie redaktorze, w pierwszym roku mojego funkcjonowania jako rzecznika konsumentów udało mi się policzyć kwotę, na jaką udało się odstąpić od zawartych w ten sposób umów, czyli zapobiec tej utracie pieniędzy przez seniorów, i to była kwota ponad 500 000 zł.
1: Cyfry robią wrażenie, naprawdę. Też nie jest pocieszające to, że te firmy w Elblągu ich nie ma, ale w innych regionach na terenie kraju cały czas funkcjonują, cały czas te osoby starsze są naciągane.
0: Zgadza się. Współpracuję z innymi rzecznikami z innych rejonów Polski i bardzo chętnie korzystają tutaj z moich doświadczeń. Liczę na to, że uda im się, działając w podobny sposób, doprowadzić do podobnego skutku.
1: Bezpieczeństwo transakcji w internecie to jest temat rzeka, ale tutaj też chyba takim kluczowym

0: elementem, żeby nie paść ofiarą. To jest to, co pan wspomniał, zasada ogranicznego zaufania.
1: Tak, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, z kim zawieramy tą umowę. Zaufanie w tym przypadku również jest kluczowe. Z różnymi ofertami możemy spotkać się w internecie. Aby nie dać się zwieść, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, z kim mamy do czynienia, czyli kto nam tą ofertę przesyła.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Помер військовослужбовець 9-ї бригади бронетанкової кавалерії з Бранєва. Трагедія трапилася вранці 7 жовтня. Тіло військового, який на той час перебував на варті, виявили о 4:30 ранку. За попередніми даними, до інциденту не причетні сторонні особи. На місці події працювали військова жандармерія та прокурор. Компетентні органи з'ясовують обставини інциденту. Майже пів кілограма амфетаміну виявили поліцейські в автомобілі 31-річного чоловіка з гміни Бранєво. Чоловіка зупинили для перевірки на одній із доріг Бранєвського повіту. Йому висунули обвинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків. За рішенням суду, найближчі 3 місяці він проведе під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Бранєві поліцейські затримали чоловіка, який приїхав на іншому автомобілі, щоб забрати машину, раніше розбиту в ДТП. Правоохоронці встановили, що в його організмі було 1,5 проміла алкоголю. Він також не мав водійських прав і перебував у розшуку. Раніше пошкоджений автомобіль чоловік залишив на узбіччі дороги. Міська адміністрація Бранєва посилює перевірки декларацій щодо оплати за вивезення та поводження з комунальними відходами. Зокрема, перевіряють кількість людей, які фактично проживають у помешканнях, у тому числі тих, хто там не зареєстрований. Чиновники використовують серед іншого дані реєстру населення, шкіл, муніципального центру соціальної допомоги, а також інформацію про споживання води. Власники нерухомості зобов'язані оновлювати декларації після кожної зміни кількості мешканців. Відсутність актуалізації може призвести до нарахування заборгованості та відсотків. У професійному навчальному комплексі у Бранєві відбулися навчальна евакуація та заняття з безпеки. Пожежники навчали учнів і вчителів, як діяти у небезпечних ситуаціях, надавати першу допомогу та розпізнавати сигнали тривоги. У Ельблонці відкрили нове відділення ПЕТ-КТ та синтеграфії у медичному центрі «Афідеа Нумет». Це важлива новина також для мешканців Бранєвського повіту, які отримають ближчий доступ до сучасної діагностики у галузі ядерної медицини. Такі дослідження можуть допомогти, зокрема, у виявленні онкологічних захворювань, плануванні лікування та оцінці його ефективності. Відділення створило співпраці з Воєводською об'єднаною лікарнею у Ельблонці. У Вільчентах доступні безкоштовні щеплення проти ВПЛ. Скористатися програмою можуть люди віком від 19 до 26 років. Щеплення проводять у медичному центрі у Вільчентах, а курс передбачає 3 дози. Програма триватиме до кінця травня наступного року. Записатися можна за номером 55 248 74 96.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвські пожежники перевірили свою готовність до дій у разі аварії на терміналі ЛПГ. Під час навчань термінал ЛПГ-2026 у Щедліску вони змоделювали витік газу під час наповнення автоцистерни. Рятувальники мали знайти та евакуювати постраждалих, герметизувати установку і обмежити поширення газу. У навчаннях також взяли участь військові пожежники, спеціалізована хіміко-екологічна група з Ельблонга, поліціянти, прикордонники та співробітники залізничної охорони. Гміна Пінянщина відкриває двері для інвесторів, які хочуть використати потенціал території біля озера Тавтово у Глябісках. На попередні пропозиції представники місцевої влади чекають до 30 жовтня. Умова одна – це місце має стати привабливим осередком відпочинку для мешканців та туристів, які відвідують Вармінський регіон. Тиждень медіації вже наступного тижня. З 12 до 16 жовтня по всій Польщі відбуватимуться заходи, присвячені популяризації медіації. А 15 жовтня відзначатимуть Міжнародний день медіації. У Бранєво 14 жовтня з 10 до 12.00 у районному суді відбудеться інформаційна зустріч із медіатором. Можна буде дізнатися, у чому полягає медіація та в яких справах вона може допомогти. Участь у зустрічі стане нагодою отримати практичну інформацію безпосередньо від фахівця. Її пригода з написанням книжок розпочалася в Амстердамі. Гостею міської публічної бібліотеки у Бранєво стала письменниця Агнішка Закшевська, яка вже понад 20 років живе в Нідерландах. Саме там вона написала свій перший роман «До завтра в Амстердамі». Я описувала саме цей досвід і свої пригоди на початку еміграції. Під час зустрічі з читачами у Бранєво говорили про книжки, письменництво, натхнення та історії, які знаходять своє місце у романах Агнішки Закшевської. Була також коротка лекція нідерландської мови. Молодий тенісист із Бранєва потребує підтримки, щоб розвивати свою спортивну кар'єру. Франек Герік уже зіграв понад 600 матчів, має медалі чемпіонатів Польщі та перші очки в міжнародному рейтингу ITF. Тепер він хоче регулярно виступати на закордонних турнірах, але щомісячні витрати на тренування та змагання сягають 15 тисяч злотих. Тому родина шукає спонсора або людей, які допоможуть профінансувати подальший розвиток спортсмена. Ніж бібліотеку Бранєво вже 15 жовтня. Міська публічна бібліотека запрошує дітей віком від 3 до 6 років разом із батьками на зустріч у країні казок. У програмі казкові загадки, читання вголос, ігри, танці та творчі заняття. Зустріч триватиме з 16 до 18.00. Кількість місць обмежена.
4: СК Бранєво Ньюс.
5: Dzień dobry, jesień to dobry moment, aby podsumować tegoroczny sezon działkowy i generalnie porozmawiać o życiu działkowca. I dlatego z mikrofonem Radia SK zawędrowałam dziś na ogródek, a konkretnie jesteśmy w siedzibie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Marianówka w Braniewie. Przy mikrofonie prezes Agnieszka Leśniak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: I działkowcy z różnym stażem, o którym nam już za chwilę powiedzą. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, Teresa.
5: Ile lat na działce, że tak powiem?
7: Na 15.
8: Dzień dobry, Jolanta. 25 lat na działce.
5: O, proszę bardzo.
9: Marek, od zawsze. Pierwszy od rodziców począwszy.
5: I prawie od urodzenia. To w takim razie, zanim porozmawiamy o tej waszej pasji działkowej, powiedzcie mi króciutko, jak oceniacie tegoroczny sezon. Plony, pogoda i tak dalej.
6: Pogoda nam nie dopisywała, było mało podlewania, było bardzo deszczowo, ale plony są, owoce są, warzywa są, dżemy porobione, część owoców na drzewach jeszcze tak, jeszcze część warzyw też w ziemi, bo pietruszki, selery, które też zostały na zimę. Także uważam, że nie najgorzej.
9: Tak jak powiedziała pani prezes, mogło być lepiej, ale cieszmy się z tego, co mamy. Bo warto mieć to swoje, to co jest pracą naszych rąk, zdrowe, czyste i ekologiczne.
5: No właśnie, co najczęściej macie na działkach?
8: Przeważnie marchew, pietruszka, pomidory, ogórki, ziemniaków nie, akurat u mnie bynajmniej dużo kwiatów i chyba to tyle.
5: Truskawki, maliny.
8: Tak, truskawki, maliny, jest aronia, jest borówka z takich owoców i jabłka, czereśnie, wiśnie.
5: Sezonowo.
6: Teraz już zostały w sumie warzywa takie jesienne, tak jak marchewki, ostatnie takie plony. Część osób na zimę jeszcze selery, marchwie, pietruszki, pory, a część jest pozbierana już, więc teraz jakby sezon jest taki późnowarzywny. Sierpień wiadomo, że był ogórkowy, wcześniej były pomidory, wszystko według pór roku.
5: A kiedy wam się kończy sezon?
9: Sezon? Może powiedzieć, że wcale się nie kończy. Jesień to najwięcej pracy, zimą też jest praca. Bo oprócz tego, że kończę zbieranie borówki i ostatnie już grona winogron, to jeszcze zaraz trzeba zacząć pielęgnację krzewów. Przycinanie, spadną liście, zaczynamy dalszy ciąg pracy. Nie tak intensywny jak w okresie wegetacji od wiosny do jesieni, ale też nie śpimy zimą.
5: Jak wygląda sprawa waszego działkowania? Czy ogródki odziedziczyliście po rodzicach, czy sami zdecydowaliście się na prowadzenie tego typu terenu?
6: Ja na przykład mam po babci, jakby pasję odziedziczyłam. Moja mama też mi coś pomagała, ale bardziej po babci. Moi też 15 lat, więc trzecie pokolenie na Marianówce rządzimy i działkujemy.
8: Ja sama zdecydowałam o kupnie działki, ponieważ uwielbiam to, lubię pracę na działce. Także od 25 lat to jest moja pasja.
10: Która się nie nudzi.
8: No nie nudzi się, akurat jestem codziennie na działce.
10: A nie jest to tak, że taka praca na działce to obowiązek i ciężka praca?
8: Jak jest pasja, to nie widzę w tym żadnego obowiązku, widzę w tym przyjemność, odpoczywam tutaj.
10: Ale na działce, rozumiem, trzeba być codziennie.
9: No, teoretycznie tak, ale nie zawsze jest na to czas i pogoda nie zawsze sprzyja. Dobrze by było być codziennie, no ale są jeszcze inne obowiązki, które trzeba jakoś pogodzić ten czas. Rozłożyć między inne przyjemności.
10: A co pani prezes daje działka?
6: Co mi daje? Daje mi odpoczynek, daje mi towarzystwo innych działkowców, daje mi dużo nauki. Tu się koleżanka właśnie moja śmieje, która mnie co roku od 15 lat uczy i chwali, że widać, że postępy jakieś czynię. Daje mi ogromną satysfakcję i przede wszystkim wielką, wielką przyjemność pracy i widocznych bardzo efektów z każdym momentem.
10: No bo to jest tak, że wy działkowcy wymieniacie się zawsze doświadczeniem, tak?
8: Tak, zależy kto jak uprawia działkę, każdy jakieś ma nowości wyczytane gdzieś tam z jakichś tam mediów, no i staramy się to wprowadzać w życie. A po drugie, mamy też wielki kontakt i przyjemność z ludźmi, którzy uprawiają działki. Spotykamy się, są dożynki, są przejściowe, jak ja to mówię, każdy idzie na działkę, porozmawia, uśmiechniemy się. Daje nam to przyjemność wielką.
10: Czy na ogródki działkowe w Braniewie dotarły już współczesne nowości? Bo tak jak zmienia się nasze życie, to i niektórym zmienia się filozofia posiadania takiej działki. Wy trochę te działki uprawiacie, macie warzywa, owoce i tak dalej, ale są tacy, którzy działkę mają tylko do rekreacji. Macie tutaj takich?
8: Mamy też takich działkowców. Ja na przykład mam działkę i uprawną, i rekreacyjną. Jest część ogrodu, gdzie jest grill, gdzie jest wiata, gdzie można posiedzieć, spotkać się z przyjaciółmi.
10: Czyli pół na pół.
8: No, można powiedzieć 1/3 działki rekreacyjnej.
9: Jest tendencja powrotu do tej natury. Wyznacznikiem takim mocnym była pandemia, gdzie ludzie byli ograniczeni. Szczęśliwi byli ci, co mieli działki, gdzie mogli wyjść, bo to, co się działo, było aspołeczne, nie ukrywajmy. Ale ci, co mieli działki, potrafili się zorganizować nawet w tych trudnych czasach. Są wśród nas działkowców, którzy mają stricte, ze względu na małe dzieci, typu rekreacyjną. Mają piękne zjeżdżalnie, place zabaw, baseny. Też im chwała za to, bo jednak tej pracy też trzeba włożyć w estetykę, koszenie trawników, krzewów ozdobnych, ale też jest coraz więcej nowych ludzi i szuka działek ze względu na to zdrowe jedzenie, którego niestety mamy coraz mniej. Tutaj co sobie hodujemy, to przez ręce przeszło, w głowie zostało, stała taka maksyma, doświadczenie tych działkowców, bo się wymieniamy, ta nowa sposób prowadzenia tej działki, permakultura, czyli niekoniecznie szpadel i tylko ciężka fizyczna praca, ale też nowinki, które gdzieś z czasem zostały zapomniane, bo już jak te nasze działki, pierwsza alejka, Malwa czy Pelargonia, to są jeszcze z okresu międzywojennego, czyli z początku lat 30. Także zbliża się do około stulecia już te nasze ogrody i wcześniej była ta praca, bo nie unikamy ciężkiej pracy tą motyką, szpadłem, czy widłami, czy przycięcie sekatorem, czy piłą, ale młodzież zaczyna doceniać to. Dba zaczyna o własne dzieci, o samych siebie, bo no nie ma nic lepszego to, co wyhodujemy. Na to, co spadnie z nieba, nie mamy wpływu. Natomiast resztę w naszych rękach i głowach.
10: No właśnie, a propos wpływu i a propos działek, same plusy, czy widzicie jakieś minusy, czy działkowcy mają jakieś problemy?
6: Minusy są zawsze, to zawsze często jest czynnik międzyludzki, najczęściej. Takie problemy często absurdalne, jak lecące liście, nie w tą stronę co trzeba, cienie tak jak pada jak trzeba. No i pogoda też nie zawsze jest po myśli, bo podlewanie, bo susza, bo deszcze, ale jak dla mnie to jest większość plusów. Przede wszystkim jest ten czynnik ludzki, nas to łączy pokoleniowo, wymiana doświadczeń ogromna. Jak dla mnie większość jest plusów niż minusów.
10: A czym się zajmuje zarząd?
6: Zarząd zajmuje się głównie dokumentacją, opłatami, pomaganiem w rozwiązaniu problemów, jeżeli jest taka możliwość. Często to są takie problemy, które są trudne do rozwiązania. W opłatach, no łączymy, bo działki podlegają pod system ogólnopolski, podlegają pod Warszawę, pomiędzy jeszcze jest Elbląg. Dokumentacja, pomoc w przeniesieniu praw dzierżawy, bo to działki nie są własnością, tak? Działki są dzierżawą od miasta. I tak no, staramy się też się te działkowców integrować poprzez, jak tu koleżanka wspomniała wcześniej, dni działkowca, te doroczne nasze dożynki, takie takie imprezy jakieś i w sumie to tyle chyba.
10: Ile działek macie na Marianówce?
9: 674. Jest to największy ogród w Okręgu Elbląskim. Mamy około ponad 800 członków, bo to też dochodzą współmałżonkowie, czyli nam to ta populacja wzrasta. To jest ponad 26 hektarów ziemi, to jest bardzo duży obszar. Nie ma większego w Okręgu Elbląskim.
10: No i licząc rodziny, to jest kilka tysięcy ludzi.
9: Tak, dokładnie.
10: Silna i zwarta ekipa.
8: Bardzo. Widać to najbardziej na dożynkach, jak przychodzą z rodzinami. Widać też, jak jest bardzo ciepło, ile rodzin z rodzinami idzie sobie pogrillować czy odpocząć na działkę. To jest chyba największy plus tego.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę. Na zimę życzę Wam trochę odpoczynku i oczywiście tego, żebyście mrozło, żeby wymroziło, żeby można było wrócić na działkę wiosną i znowu zacząć ją oporządzać.
6: Dziękujemy bardzo, życzenia.
10: Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy. SK Braniewo.
11: 17 października w Elblągu odbędzie się duże wydarzenie charytatywne organizowane przez Fundację Elbląskie Anioły. W studio Eski Wiktoria Boniecka z tejże fundacji. Zanim o tym wydarzeniu, może na początek słów kilka na temat Waszej fundacji. Co to za fundacja, czym się zajmujecie?
12: Zajmujemy się potrzebami Elblążan, prowadzimy zbiórki, prowadzimy również różne akcje i wydarzenia. Jakby na ten moment mamy właśnie tą naszą galę, która jest pierwszą galą Elbląskich Aniołów, na którą serdecznie zapraszamy. Wygląda to następująco, że zbieramy na rzecz naszej Marlenki.
11: Marlenka to jest dziecko, które wymaga wsparcia.
12: Dokładnie tak, wymaga naszego wsparcia ze względu na to, że potrzebuje dwóch operacji, dodatkowo rehabilitacji oraz specjalnego logopedy, bo dziewczynka nie mówi, nie chodzi w wieku 3 lat.
11: I wy podczas tej gali będziecie zbierali fundusze na jej leczenie. Jak ta gala będzie wyglądała?
12: No będzie to wyjątkowy po prostu wieczór. Wygląda to tak, że Elbląski Klub Szefów Kuchni będzie nam gotował, również przygotuje nam wyjątkowy deser. Oprawą muzyczną zajmie się DJ Gesek. To wszystko jakby będzie w takiej atmosferze po prostu pomagania. Bo to nie będzie tylko dobra zabawa, również będą licytacje. Licytacje ciche, jak i głośne oraz losowania, które każdy pieniądz, jaki do nas dotrze, będzie przekazany na rzecz Marlenki.
11: To także okazja do tego, by uhonorować się ludzi dobrej woli.
12: Dokładnie tak. A czemu nie?
11: Przyznacie wasze jakby, nie wiem, nagrody, wasze tytuły osobom?
12: Tak, tak jest. Będą statuetki. Będzie do najlepszego darczyńcy i wolontariusza. Wszystko jest ściśle tajnie, no więc trzeba być po prostu.
11: Czyli jeszcze nie wiemy, kto otrzyma te statuetki. A kto tworzy Fundację Elbląskie Anioły? Kto to jest?
12: Wyjątkowe kobiety głównie. Mamy też jednego rodzynka, ale to wygląda następująco. Jest bardzo dużo energii. Każdy z nas jest od czegoś innego, więc jakby się dopełniamy. Niektóre dziewczyny są bardziej zadaniowe, niektóre są bardziej od pomysłów, kolejne są od organizacji tego wszystkiego, więc naprawdę wszystko jest jakby u nas gra, więc jest super. No, super kobiety.
11: I rodzynek, gdzie szukacie informacji o waszej działalności? Gdzie można do was dołączyć?
12: W social mediach, najlepiej właśnie na Facebooku i na Instagramie. Niedługo, jak już mówiłam, będzie strona, więc będzie to wyglądało tak, że będzie można po prostu wysłać formularz, czy jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, bądź żeby do nas dołączyć. Są też spotkania otwarte. Najlepiej do nas po prostu napisać, a my już resztą się zajmiemy.
11: A macie jakąś siedzibę gdzieś, albo jakieś miejsce spotkań stałe?
12: Dokładnie tak. Mamy Nowodworską 10C. Jest jeszcze w remoncie. Ale jeszcze trochę i będzie wszystko na swoim miejscu.
11: A co tam jest na tej Nowodworskiej 10C?
12: No, będzie nasza siedziba. Tutaj będzie wszystko idealne miejsce. Będą też spotkania właśnie te otwarte, takie już, które będą normalnie wyglądać z prądem oczywiście.
11: Znaczy z energią elektryczną.
12: Dokładnie tak.
11: Wasza fundacja zajmuje się pomaganiem bardzo szeroko pojętym. W zasadzie pomagacie każdemu, kto się do was zgłosi, czy jak to wygląda?
12: Znaczy, nie każdemu, kto się do nas zgłosi, bo to jest za mało rąk po prostu i za mało przestrzeni do tego, żeby to zrobić. Ale my sprawdzamy. Szukamy osób, które rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Więc jak ktoś się do nas zgłosi, to od nas dziewczyny jadą, sprawdzają, jak to wygląda i jeżeli jest szansa, jeżeli rzeczywiście mamy możliwość pomocy, bo oczywiście też nie możemy się pchać z motyką na słońce, to wtedy jak najbardziej pomożemy i działamy.
11: A jest taka na przykład opcja, że powiedzmy mam dobrą lodówkę i myślę, co z nią zrobić. Mogę się do was zgłosić, a wy znajdziecie kogoś, kto potrzebuje takiej lodówki?
12: Oczywiście, że tak. No, wystarczy właśnie, mówię, napisać. My możemy wtedy wstawić cokolwiek na sociale i jeżeli ktoś będzie potrzebował, to się zgłosi. My też nie będziemy brać wszystkiego, nie? Oczywiście. Ale wiadomo, wszystko w dobrym stanie, to jak najbardziej znajdzie właściciela.
11: Fundacja Elbląskie Anioły organizuje pierwszą galę fundacji 17 października. O której i gdzie?
12: Restauracja Myśliwska, godzina 18. Wstępne 280 zł, czego cenie po prostu jest talerzyk oraz sala. Wszystko, co idzie z licytacji oraz z losowań, idzie na rzecz Marlenki. No resztę niestety trzeba pokryć.
11: 17 października, 18. Pierwsza gala fundacji Elbląskie Anioły. anioły dla Marlenki. Więcej informacji szukajcie oczywiście w sieci, na ich stronach. Wiktoria Boniecka z Fundacji była naszym gościem. Dziękuję i do zobaczenia. Pomagajcie dalej.
12: Dziękujemy bardzo, będziemy pomagać.
2: Eska Braniewo.
5: W dzisiejszych czasach temat czarownic rzadko traktowany jest poważnie. Kojarzy się raczej z bajkami, filmami, fantazy i tak dalej, ale okazuje się, że czarownice w Braniewie to była rzeczywistość, natomiast życie tych czarownic nie było usłane różami. A o szczegółach opowie nam Dorota Olbryś z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
5: Dorota Olbryś jest autorką opracowania, które wydało Towarzystwo Miłośników Braniewa, opracowania o procesach braniewskich czarownic. No i właśnie zacznijmy od tego. Czy to prawda, że w Braniewie były i żyły czarownice?
13: No tak, XVII wiek to właściwie cała Europa była pogrążona, że tak powiem, w paleniu czarownic. To nie tylko dotyczyło Braniewa. To był chyba najokrutniejszy czas w historii, gdy za czary właściwie, właściwie to nie za czary te osoby płonęły. Jak Państwo sięgniecie po tą publikację, to się okaże, że czasami można było stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, że tak powiem, i potem w efekcie albo być wygnanym z miasta, albo spalonym na stosie przez przypadek, zupełny przypadek rządził tym, że stawało się przed takim sądem.
5: I na czym te przypadki polegały?
13: Ano na przykład w pewnym domu w Braniewie zachorowało dziecko i doszli do wniosku osoby, które opiekowały się tym dzieckiem, że należy je wykąpać we wrzątku i jeżeli w tym czasie ktoś wejdzie do izby, to znaczy, że to ta osoba jest winna chorobie tego dziecka. I tak się w pewnym przypadku jednym zdarzyło. Weszła sąsiadka akurat w momencie, gdy to dziecko w tym wrzątku kąpano. No i oczywiście została osądzona o to, że była sprawczynią choroby dziecka. I stanęła przed sądem i potem poniosła tego konsekwencje.
5: Przerażające są te historie z opracowania i z tego, czego się dowiedziałam od ciebie, z naszych rozmów wynika, że w Braniewie rzeczywiście odbywały się te procesy czarownic i nawet palono te kobiety, męczono je i torturowano właśnie tutaj, w wieży Kleszej, która w tej chwili należy do waszego muzeum.
13: Tak, między innymi wieży Kleszej, bo przeważnie w tamtym czasie wieże służyły właśnie jako więzienia. Także między innymi w naszej wieży Kleszej i też w innych wieżach, których na przykład już nie ma w tej chwili. No ale naszą wieżę też to spotkało, że te osoby były tutaj przeokrutnie torturowane, potem rzucane do lochów i takie tortury trwały przez wiele dni. To nie kończyło się na jednym przesłuchaniu.
5: Kim naprawdę były te kobiety, które oskarżano o czary, które nazywano czarownicami?
13: No tak jakby spojrzeć na dzisiejsze czasy, to były takie kobiety jak ty czy ja. Zupełnie niezwiązane z czarami, no bo niektóre zajmowały się, były to zielarki, posiadały wiedzę co do działania niektórych ziół i te kobiety zajmowały się leczeniem chorych, no bo wiadomo, medycyna XVI-XVII wiek jeszcze była zacofana, że tak powiem prosto. I te kobiety, jeżeli pomogły komuś, to wszystko było dobrze, ale jeżeli nie daj Boże, te działania pomogły i ktoś zmarł, bo ucierpiał, to już trzeba było stanąć przed sądem. Zresztą nie tylko zielarki stawały przed sądem. Tu w tych opisach, które Państwo znajdziecie w publikacji, to są osoby, które zupełnie przypadkowo stanęły przed sąd, bo coś powiedziały, bo coś szepnęły pod nosem. No, takie były też decyzje, żeby pomówić kogoś. Stawały też przed sąd osoby, które osądzona, że tak powiem, czarownica, wskazywała, że była z nią gdzieś tam na przykład ta i ta pani z miasta, albo jeszcze inna, że gdzieś tam były na górze Kadik, bo często ta góra też się pojawia w procesach. I te osoby wskazane przez tą torturowaną osobę też stawały przed sądem i niejednokrotnie były palone.
5: Jak dowiedziałaś się o tych braniewskich czarownicach, o procesach i w ogóle skąd dostajesz te informacje? Skąd zbierasz te informacje?
13: No to tak przypadkowo trafiła do mnie publikacja. To były akty procesowe zebrane w 1861 roku. Były opracowane te akty XVII-wieczne, XVI-wieczne. To było trudne w tłumaczeniu. Ja sama tego nie tłumaczyłam. Ja korzystałam z pomocy osób, które wiedziałam, że dobrze to zrobią, znają ten język, ale nie podjęła się tłumaczenia jedna osoba, tylko dwie. Ja po otrzymaniu tych tłumaczeń byłam czytałam, no po przeczytaniu po prostu nie mogłam uwierzyć w to, co czytam, bo i Państwo też pewno niejednokrotnie będziecie zdziwieni, bo nawet same zeznania tych czarownic są bardzo trudne. One tu Państwo macie je w publikacji trochę takie uproszczone, bo to pamiętajmy, że zeznawały osoby, które były w trakcie przesłuchania torturowane, przepalane gorącymi narzędziami, czy tam miały zakładane buty hiszpańskie, które miażdżyły kości, i te zeznania były niespójne i to jest może trochę trudno tak we współczesnym odbiorze. Pamiętajmy, że cofamy się o te 400 lat wstecz.
5: Cofamy się o 400 lat wstecz, ale te informacje czasami są nawet bardzo dokładne. 8 września czytam w opracowaniu 1534 roku z miasta Braniewa wygnano 4 kobiety. Podobno przyznały się do sporządzania czarodziejskiego płynu z obrzydliwych składników.
13: No tak, też nie zawsze palono na stosie. Jedną z kar to była banicja, czyli wygnanie z miasta, co też wskazywało niektóre osoby na taką niechybną śmierć, bo jeżeli wygnano tam staruszkę, to wiadomo, że ona sobie nie poradzi, bo w innym mieście czy wiosce też jej nie chciano przyjąć. Podobnie też w Braniewie nie przyjmowano osób oskarżonych o czary, wygnanych z miasta, które chciałyby tu osiąść w Braniewie, więc rada miasta, sąd nie wydawały takiej zgody. Więc te osoby były takie rozdane na własny los. Nie było łatwo i prawdopodobnie ponosiły tą śmierć.
5: Ile tych procesów w Braniewie było i do ilu egzekucji doszło?
13: Trzeba zacząć od tego, że te procesy dotyczą dwóch miast Brandsberg, czyli Stare i Nowe Miasto Braniewo, bo w tamtym czasie nie było jednego Braniewa, jak wiemy wszyscy, było Stare i Nowe Braniewo. Dwa sądy, dwa zupełnie odrębne miasta. Takie palenie zaczęło się właściwie w 1605, właśnie tutaj na Starym Mieście, czyli w obrębie murów obronnych. W 1605 się zaczęło i do 1670. W Starym Mieście spłonęło znacznie więcej osób niż w Nowym Mieście. W Starym Mieście Braniewie odbyło się 70 procesów z różnego rodzaju oskarżeń o czary i śmierć na stosie poniosło 11 kobiet i jeden mężczyzna. Pozostali byli albo wydaleni z miasta, albo mieli karę chłosty. Też były kary pieniężne. To były takie łagodniejsze kary. Natomiast w Nowym Mieście takie procesy odbywały się od 1606 roku i tych procesów było około 50 do roku 1772. Było tych procesów 50. 32 osoby zostały ukarane karą śmierci. Zginęło właśnie wtedy 27 kobiet, jeden mężczyzna spłonął na stosie, ale też kilka osób poniosło śmierć przez ścięcie głowy.
5: Ofiary palono publicznie?
13: Tak, to było dla miasta święto. Taka uroczystość, bo ludzie tak jakby czekali na śmierć osoby, która jest taką oblubienicą może szatana i chcieli się jak najszybciej pozbyć takiej osoby. Osoby były przewożone za miasto, bo egzekucji nie dokonywano w samym mieście, tylko na obrzeżach miasta. Obecnie to we współczesnych czasach, to Państwo doczytacie, gdzie były te miejsca, to dokładnie opisałam. Zamieściłam też mapki, w którym miejscu i te procesy odbywały się przy udziale mieszkańców miasta, ku uciesze nawet tych mieszkańców. Często te osoby jeszcze były przypalane gorącymi narzędziami. Zresztą niektóre wyroki nawet pozwalały na to publiczności, że tak powiem, mieszkańcom na dodatkowe jakieś takie bóle w stosunku kary, przypalanie w stosunku do tych osób oskarżonych o czary. W ogóle przejdźmy do okładki. Na okładce mamy spalenie jednej z czarownic, Zofia, 73-letnia mieszkanka Braniewa, spalona, tak jak Państwo potem doczytacie, za zupełną niewinność. To jest obraz olejny Andrzeja Zielińskiego. On się zafascynował tymi procesami, zresztą namawiał mnie już od dłuższego czasu, żeby coś takiego opublikować. I tu macie Państwo proces i spalenie, egzekucję, która odbyła się jako jedyna w centrum miasta, Nowego Miasta Braniewa. Było to przed karczmą, właściwie hotel Schwarzadler, czyli pod Czarnym Orłem, ale jeszcze przed przebudową. Andrzej zamieścił tu kamieniczki, które stały w pobliżu. To na podstawie starych fotografii i tą właśnie Zofię spalono, tak gdybyśmy przenieśli się we współczesne czasy, to jest tu Biedronka i są fontanny przy moście. Właśnie tam odbyła się ta egzekucja. Uznano, że ona była szczególnie w jakiś tam sposób powiązana z diabłem i trzeba pokazać innym przykład, jak kończą takie osoby.
5: A co tak naprawdę zrobiło?
13: Zofia była 73-letnią kobietą, która w ogóle chorowała na epilepsję. Chodziła z jałmużną, była bardzo ubogą osobą i ona właśnie zapukała do domu krawca na Starym Mieście w Braniewie, po prostu prosząc o jakiś datek, o jakieś wspomożenie. Niestety tutaj spotkała się z taką ostrą odmową, wręcz ją tam wykopał dosłownie spod tych drzwi, wyzwał. Ona coś szepnęła pod nosem. Zresztą to była osoba chora na epilepsję, więc prawdopodobnie też miała ten atak epilepsji. Żona krawca niedługo potem poszła do kościoła świętej Katarzyny na mszę. Na drugi dzień obudziła się sparaliżowana. No i tutaj skojarzono fakty, że to właśnie mogła uczynić Zofia, ten paraliż. Potem w trakcie procesu Zofia się tłumaczyła tym, że był zimny bardzo dzień, wieczór, że mogła po prostu się przeziębić, przewiało ją, dlatego nastąpił paraliż. No ale niestety, ona się nie wybroniła, była podana kilkudniowym torturom, podczas których zeznawała, że była na górze Kadik, całe tam szczegóły, co tam się na tej górze działo. Przy okazji podała imiona, nazwiska innych kobiet, które również brały w tym udział i zaczynają się też procesy tych kobiet skazanych podczas tortur. Sama Zofia też przypłaciła licznymi atakami epilepsji. Wiadomo, jak to wygląda, piana w ustach, drgawki, więc uznano, że to sprawa szatana, diabła, że ona jest szczególnie tak jakoś tam związana z tym szatanem. No i nastąpiła egzekucja przed późniejszym hotelem Schwarzadler, Czarny Orzeł, wtedy była jeszcze gospoda, po to, żeby pokazać innym mieszkańcom, że właśnie tak to wygląda, skazanie takiej osoby, która jest oblubienicą diabła.
5: A o co chodziło z tą górą Kadik? Czy tam rzeczywiście odbywały się jakieś sabaty,
13: tak,
5: spotkania?
13: W ogóle te kobiety się spotykały, ja to w jednym z pierwszych rozdziałów opisałam, dlatego zresztą te sabaty, no to już państwo sami ocencie, czy to były sabaty, czy to, bo tak, miasto w biskupie podlegało pewnym regułom i zasadom. Jeżeli ktoś się wyłamał, a były takie osoby, które no nie zawsze chciały się poddać takim regułom, gdzieś tam chciały trochę tej swobody, więc umawiano się gdzieś poza miastem, na górze Kadik, czy tam w okolicy Różańca, czy Rosin, przy ognisku, przy jakimś tam trunku, dobrym jedzeniu, przygrywano sobie muzyką, tańczono, no trwała zabawa. A któż z nas dzisiaj nie był na ognisku w Rosinach i nie świętował, czy sobie nie odpoczywał?
5: Na szczęście dzisiaj za to nie skazują.
13: Tak, na szczęście za to cię nie skazują, wtedy niestety tak. I ta góra Kadik, ona się powtarza w wielu procesach, w różnych latach, czyli to jest tak jakby potwierdzenie, że jednak tam się spotykano i te inne miejsca również. Same te kobiety skazane, ja jakoś tak nie jestem przekonana do tego, żeby je nazywać czarownicami, bo dla mnie czarownice to jest tak jakby osoby z bajek, właśnie z takich filmów, gdzie właściwie nikt tego na poważnie nie bierze. Natomiast to były bardzo
5: tragiczne
13: czasy. Zresztą tragiczne czasy, tak.
5: Publikację tę właśnie złożyłaś w hołdzie ofiarom stosów w Braniewie, żeby cierpienie tych kobiet i tych mężczyzn, bo wspomniałaś,
13: no też, o mężczyźni byli, tak.
5: Nigdy nie zostało zapomniane.
13: Tak, myślę, że ich cierpienie nie powinno być zapomniane, bo my dotychczas wspominaliśmy ludzi, bo wiadomo, Braniewo wykształciło się wiele osób, to miasto kultury, oświaty, a jednocześnie zapominamy o tym, że tak na zapleczu, że tak powiem, co się działo u tej biedoty, jak to wyglądało, no bo no nie można tego ukrywać. No byliśmy miastem, oczywiście kolebką kultury na Warmii, u nas się wykształciło wiele sławnych osób, zacnych, ale też uczestniliśmy w tych procesach. Oczary, tak jak i większość miast i wsi w Europie.
5: Ja dziękuję ci, myślę, w imieniu mieszkańców Braniewa, że dotarłaś do tych ciekawostek, że wyjęłaś to na światło dzienne i że razem z Towarzystwem Miłośników Braniewa wydajecie te publikacje, bo dzięki temu my możemy się też tego wszystkiego dowiedzieć. Publikacja Procesy Czarownic w Braniewie to nie jedyna twoja i wasza publikacja, zwłaszcza ostatnio wydaliście jeszcze o mieszkańcach Braniewa. Oczywiście, tak jak tutaj wspomniałaś, że nie tylko czarownice, ale ludzie światni i tak dalej. Po prostu mieszkańcy, tak jak my dzisiaj. Wszystkie te publikacje dostępne są w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Rozumiem, że zapraszamy do korzystania, do czytania i do poznawania historii Braniewa i okolic.
13: Tak, zapraszamy. Ja tu jeszcze chciałabym bardzo podziękować dla Pawła Motyki za udostępnienie grafik. Hołd oddaję nieżyjącemu Andrzejowi Zielińskiemu, który znał te procesy, czytał razem ze mną i malował. Malował do niektórych dosłownie opowieści, zostawił po sobie sporo rysunków. No i ten obraz, który umieściłam na okładce.
5: A Paweł Motyka, chłopak, zdolny, młody artysta, który też tworzy obrazy, które wpisują się w ten
13: No tak, to są takie grafiki bardzo tematyczne i bardzo takie tragicznie, że tak powiem, pokazujące los tych kobiet i mężczyzn.
5: Dziękuję bardzo. Dorota Olbryś, Towarzystwo Miłośników Braniewa i Muzeum Ziemi Braniewskiej, autorka opracowania m.in. o procesach czarownic w Braniewie.
13: Dziękuję bardzo i zapraszam po odbiór publikacji w muzeum.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У п'ятницю бранєвські поліціянти посилили патрулювання поблизу шкіл та інших освітніх закладів у Бранєвському повіті. Це реакція на останні тривожні події в Україні. Правоохоронці підтримують зв'язок із представниками місцевої влади та директорами шкіл. Ситуацію постійно моніторимо не лише безпосередньо на місцях, каже молодша аспірантка поліції Юстина Романчук, речниця Бранєвської поліції. Ми також перевіряємо всі тривожні сигнали, які з'являються у мережі. Поліціянти закликають не поширювати неперевірену інформацію та перевіряти її достовірність перед тим, як ділитися нею з іншими. 24-річний мешканець Бранєва постане перед судом за нанесення нацистської символіки у різних місцях міста. Поліціянти виявили кілька таких зображень, схожих на свастику, і протягом кількох годин встановили підозрюваного. Чоловікові висунули три обвинувачення – у нарузі над пам'ятником, пропаганді нацистського державного устрою та пошкодженні майна. До нього застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Понад 731 тисячу злотих гміна Бранєво спрямувала на закупівлю обладнання для захисту населення та реагування на надзвичайні ситуації. Найважливіша покупка – автоматична установка для фасування питної води. Вона допоможе забезпечувати мешканців водою у разі аварій або стихійних лих. Більшу частину витрат покрила дотація воєводи, а власний внесок гміни становив майже 99 тисяч злотих. До повітового медичного центру у Бранєві надійшла нова карета швидкої допомоги. Вона постійно базуватиметься у Пінінжні, звідки медики виїжджатимуть на виклики. Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter має повний привод, автоматичну коробку передач та електричні ноші, які полегшать роботу рятувальників. Вартість швидкої допомоги разом з обладнанням перевищила 839 тисяч злотих. Закупівлю профінансували у межах державної програми захисту населення та цивільної оборони. У кафедральному соборі у Фромборку відновили ще одну ділянку настінного розпису. Цього тижня відкрили відреставровані поліхромні розписи в південно-західній баштушці храму. Реставраційні роботи у нефах собору проводять поетапно. Навесні встановлюють риштування, влітку триває кропітка робота реставраторів, а восени можна побачити її результати. Тим часом готують документи для подання заявок на фінансування наступних етапів відновлення. У Пінінжні добігають кінця роботи з ремонту мосту через річку Валшу на вулиці Міцкевича. Під час модернізації зміцнили та захистили опори мосту й укоси, підвищили огорожі та перебудували в'їзд на міст. Роботи мають підвищити безпеку користувачів мосту та збільшити довговічність споруди.
2: СК Браніво Ньюс.
0: O problemach, jakie mają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
14: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć, wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień, tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej. Hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
0: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
14: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie? Żeby to podkreślić. Ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, w jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne. Stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była już użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
0: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
14: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
4: Eska Braniewo.
0: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
14: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi i to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
0: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba z tego, co widziałem statystyki, 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
14: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partnerko w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zostawione. I my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji i to będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. Jakby okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takich trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianiem mu bezpieczeństwa i no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że jest alienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale też nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
0: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
14: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
0: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
14: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając po stronie środka, w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka i widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobre robię, jest... popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wierzę, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz. Znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie. Nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
4: SK Braniewo.
0: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
14: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt pomiędzy rodzicami a edukacją i znowu będę, wiesz, po środku. Uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą, jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon taki, jak myśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie, dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
4: SK Braniewo.
0: No, to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwy tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje, no może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?

0: Tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak, albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, dobra, rzeczywiście był problem, ale nie bierzemy tego na siebie, tak, że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak, czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi, ty jesteś słabym psychologiem, tak, bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, no serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak, bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty, i widać tą różnicę, i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz, nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12, 70 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
1: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
0: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę, my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, tak już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Ja uważam, że każdy rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz,

0: co to jest, a wiesz co to jest, a wiesz co to jest. Nie, ale wiesz co, moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle. Jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz, a widzę, jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób, i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? A teraz zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jesteś szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. Są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki, ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie, ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że, wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć. Hit.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kacperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań, bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia, czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić i wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A SK-owy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i SK-owe hity na czasie? Może teraz jej pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
6: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski zapraszam. W sobotę na Jeleniej Dolinie odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora, wolontariusze posprzątają brzegi. Wcześniej specjalista opowie o specyfice badań podwodnych i wyposażeniu nurkowym. Sobota, Jelenia Dolina, 10:30. Od kilku wersów. Pod takim hasłem odbędzie się w Braniewie spotkanie autorskie z Patrycją Wójtowicz. Pisze po to, by poruszyć serca i zostawić po sobie słowa dające do myślenia na dłużej. Mówi pisarka, która na co dzień sprawnie łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie 12 października w bibliotece w Braniewie o 17:00.
9: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
9: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
11: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
12: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
11: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi to zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się dorobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

0: zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
6: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
5: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
7: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Wasi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z dywizji B Ligi Narodów.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,99.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
4: Rafał Maliszewski. W niedzielę przekop rzekę, ale spokojnie, nie będzie machania łopatą. Bardziej przyda się celne oko i silna noga jak u Roberto Carlosa.
5: Będziemy przekopywać piłką futbolową na drugą stronę rzeki do bramki.
4: Mówił Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej. To nie będzie łatwe. Rzeka Elbląg ma 80 metrów szerokości. Do tej pory nikomu się ta sztuka nie udała. André Rieu w Braniewie, a dokładnie w kinie Baszta, odbędzie się transmisja koncertu Niech żyje Maastricht. W programie walce, marsze i songi ze słynnych musicali.
6: Tak jak już wielokrotnie graliśmy, André ma tutaj swoich fanów.
4: Mówi Małgorzata Stemplińska z kina Baszta. Koncert Króla Walców w czwartek o 17.
7: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
8: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
7: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
9: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Catrell i Paco Amoroso w Radiu SK 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,90

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaje na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera, w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
12: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
11: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową. Trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
13: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
11: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
14: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko, idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zaczynam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki i najgorszych tekstów, jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

Tu SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: By ktoś powiedział pyszne.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa Five Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
14: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
13: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tony Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wiedzę, normalnie ja nie wiedzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
15: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Braniewskiego, mówi Katarzyna Karpowicz-Piskosz.
1: Szczepienia są dostępne w punktach szczepień na terenie powiatu braniewskiego.
0: Szczepienia są kierowane do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Straszne warsztaty. Dom Kultury w Pieniężnie prowadzi zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w sobotę 31 października o 11. W ich trakcie powstaną witrażyki halloweenowe i pojemniki na cukierki w kształcie dyni. Gmina Pieniężno szuka inwestora. Cel? Stworzyć atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów nad jeziorem Taftowo w Glebiskach. Samorząd czeka na propozycję do 30 października.
2: Muzyką się żyje.
3: Fani Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które

zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji, nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl, a Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny Ninę i prosić Ciebie Pawełku o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSA zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
12: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później ci opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid Laroi, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
15: Powiedział pierwszą, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westy.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
2: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: I po reklamie.
11: Braniewo na czasie.
12: Krzysiek Jaworski zapraszam. André Rieu wraca do Braniewa. Tym razem z koncertem retransmitowanym w kinach całego świata. Niech żyje Maastricht. To hołd dla rodzinnego miasta artysty w programie Walce, Marsze i Songi ze słynnych muzykali.
13: Tak jak już wielokrotnie graliśmy, André ma tutaj swoich fanów.
12: Mówi Małgorzata Stemplińska, która zaprasza do kina Baszta 15 i 22 października. Taneczne święto niebawem. Pod koniec października odbędzie się w Elblągu 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Na parkiecie przy Grunwaldzkiej zaprezentują się światowej klasy pary w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Szczegóły na stronach elbląskiego światowida.
14: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i Andrzej Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś to powiem, jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.

Rudimental Quality All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się we Step. W nocy z czwartku na piątek co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama. Odświeżaj.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
4: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
3: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
5: Impreska.
3: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
6: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
3: Dwie minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum, Radio SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.

0: wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Braniewo na czasie.
6: Krzysiek Jaworski zapraszam. O piłce w siedzibie Portu Lotniczego w Szymanach. 23 października odbędzie się tu czwarte warmińsko-mazurskie forum wokół piłki. Poświęcone będzie budowaniu dobrego klimatu wokół szeroko pojętej piłki nożnej na Warmii, Mazurach i Powiślu. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Szczegóły na stronie forum.wmzpn.pl. Czy w Elblągu mogą powstawać polskie okręty podwodne? Odpowiedź na to pytanie poznamy we wtorek. W Elblągskim Muzeum odbędzie się kawiarenka historyczna Clio. Jej gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Opowie m.in. o powojennych losach elbląskiej stoczni. Spotkanie we wtorek o 17.30 w Elblągskim Muzeum.
7: Muzyką się żyje.
8: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
9: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
8: Album Południe zawiera m.in. hity Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
10: Imprezka.
8: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vans Joy, Riptide, Weste, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się Weste, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel, oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby, Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na

0: To Talking Body i Tove Lo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
8: Rafał Maliszewski. Elbląg już po raz 26 będzie stolicą tańca. W Światowidzie od 23 do 25 października odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Europie, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Dziaraj się z głową i sercem. Jeśli lubicie tatuaże, a w niedzielę wybieracie się do Gdańska, to w Hard Rock Cafe wielki charytatywny Ink It Loud. Znajdziecie tam wyjątkowe projekty tatuaży, dostępne tylko tego dnia, bez zapisów w formule walk-in. I najważniejsze, cały dochód z wykonanych tatuaży trafi do fundacji w związku z rakiem.
9: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć się w Radiu SK.
12: Impreska.
13: Impreska.
9: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest Impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskowa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Low i Heroes, to już za chwilę w Esce.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Agatka Braniewo.
1: Let's get it started in here. And the bass

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.